0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Marta Białek-Graczyk, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych. W Mieście o Świcie dzisiaj rozmawiamy o ważnych sprawach. Jesteśmy w Warszawie i chcę opowiedzieć wam o programie, który nazywa się Kioski Troski. Być może zachęci do tego, żebyście wzięli udział w kolejnych jego edycjach. Program jest realizowany raz w roku. Ja jeszcze tak chciałam na chwileczkę zatrzymać się przy tytule, który wydaje mi się świetny po prostu. Pojemny, ale też no, taki lekko sentymentalny, bo te kioski znikają z mapy Warszawy. Natomiast nie znikają z miejskiej przestrzeni na pewno problemy, z którymi się mierzymy, pracując w obszarze kultury. No właśnie, to jest też bardzo, bardzo taki różnorodny pejzaż, bo to rozmaite instytucje, które zajmują się sztuką kulturną, działaniami prospołecznymi, powiedzmy. Więc myślę, że to też już się pojawiło. Właściwie to zapotrzebowanie jest i będzie coraz większe. Kolejna odsłona za chwilę. Ja jestem bardzo ciekawa tego, na ile po pierwszej odsłonie wy jako organizatorzy stwierdziliście, że to był strzał w dziesiątkę ten kurs, że okazał się bardzo potrzebny i na ile jakby to, co się wydarzyło podczas tej pierwszej odsłony, uruchomiło kolejne, czy też przyniosło obserwacje, wnioski i kierunki do następnych.
2: Historia Kiosków Troski rzeczywiście już trochę trwa, bo w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych, które ten projekt realizuje, ta idea rozwija się już od w zasadzie 4 lat, będzie za chwilę, więc kawałek czasu. Gdzieś narodziła się no po prostu z obserwacji naszej rzeczywistości, w której wszyscy żyjemy i z tego, że jako organizacja staramy się właśnie być taką organizacją otwartą na wyzwania społeczne, których doświadczamy, więc nie jest to przecież żadną tajemnicą, że kryzys zdrowia psychicznego dotyka coraz większej liczby osób, a depresja jest uznawana przez Światową Organizację Zdrowia za jedną z epidemii tak naprawdę ludzkości aktualnie, więc wyzwanie jest, ale z drugiej strony no, bliskie są nam kadry kultury. Pracujemy z edukatorami, animatorami, kuratorami, osobami, którzy programują w instytucjach i zauważyliśmy, że oni też dostrzegają takie wyzwanie, że widzą po swoich odbiorcach, odbiorczyniach różne problemy, i że trochę czują się zagubieni. No i to wszystko nas naprowadziło na taki pomysł, dobrze, spróbujmy coś z tym zrobić. Temat zdrowia psychicznego to nie był dokładnie ten temat, którym się jako stowarzyszenie zajmowaliśmy, więc sami potraktowaliśmy to jako taką szansę do po prostu uczenia się. No ale naszą misją jest właśnie wspierać kadry kultury w takich wyzwaniach, więc postanowiliśmy spróbować. Dzięki wsparciu miasta Warszawy, Biura Kultury, które jakoś uwierzyło w ten projekt, mimo tego, że on tam pierwotnie gdzieś przepadł, odpadł, ostatecznie dostał wsparcie i rzeczywiście poszliśmy jak burza, bo mogę powiedzieć, że do tej pory, do tych 3 edycji, bo teraz będzie 4. warszawska edycja, to za każdym razem otrzymywaliśmy około 100 zgłoszeń na 20 miejsc, więc tych osób już zgłosiło się do nas bardzo, bardzo dużo. Kurs odbywa się w takiej grupie właśnie 20-kilkoosobowej i jest dość intensywny, bo trwała łącznie 5 dni. I rzeczywiście, co możemy powiedzieć? No sam odzew był dla nas taką ważną informacją zwrotną, tak, że wow, że chyba to jest naprawdę potrzebne. Oczywiście reakcje odbiorców, nasza ewaluacja, która pokazała, że bardzo dobrze, świetnie, w zasadzie perfekcyjnie niemalże oceniają ten nasz kurs, ale dla nas ważne też było to, że traktujemy to właśnie jako taki pierwszy krok i że w ten sposób, wyposażając siebie w jakąś wiedzę, tworząc w ogóle przestrzeń do takiej rozmowy, mamy nadzieję w przyszłości na to, że będziemy coraz więcej takich działań projektować w swoich instytucjach. Więc to, co rozpętały, mogę powiedzieć, Kioski Troski, to jest dużo więcej, bo przez te lata udało nam się nawiązać też współpracę z sektorem zdrowia, zorganizować takie spotkania o takim charakterze sieciującym, gdzie osoby pracujące w właśnie tej drugiej zdrowotnej części spotykały się z ludźmi z kultury. To rzadko to kiedy ma miejsce tak naprawdę. Te dwa światy rzadko się spotykają. Więc to taki nasz sukces. Udało nam się też tak naprawdę zbierać dobre praktyki w tym obszarze i z Polski, i z zagranicy, z stymulować je i też je wspierać. W tym roku też otworzyliśmy stronę kioskitroski.pl, która nie jest tylko stroną informacyjną, ale też jest taką bazą wiedzy. Można znaleźć właśnie inspirujące pomysły. No a szczególnie jesteśmy dumni z tego, że część z tych pomysłów to są pomysły realizowane przez właśnie absolwentów, absolwentki kursu. No i wreszcie nasze marzenie też się ziściło. W zasadzie od pierwszej edycji były pytania, czy tylko Warszawa? Dlaczego tylko Warszawa? Więc udało nam się zdobyć dofinansowanie z Ministerstwa Kultury. Pierwszy raz na taki roczny cykl, a teraz już na kolejne 3 lata, więc będziemy mogli też zapraszać osoby z całej Polski, więc mnie jako warszawiankę też bardzo cieszy to, że tutaj Warszawa zaczęła taki temat, a koleżanki i koledzy z Polski tak chętnie go też podchwycili.
3: Tu zrobimy przystanek, ale wrócimy do Was o poranku w Chili Z.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: jestem. Od dawna nie jestem.
1: Chillizet, nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Płyta tygodnia w Chili Z. Materiał nagrany z udziałem 17-osobowej orkiestry. Ekstrawertyczny i impulsywny. Licky Lee, The After Party. Wysłuchanie utworów z szóstej płyty w dorobku szwedzkiej artystki. Zapraszamy do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Płyta tygodnia w Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
9: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Rzepce.
14: Za 6,99 i żena bogato.
15: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
15: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
0: Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest radio Chilli Z.
1: Zastaw się na Chill Out. Chill
0: Out. Chilli Z. Chilli Z. Pogoda.
1: Pogoda.
2: Polecam jednak ubieranie się na cebulę dzisiaj. No bo chociaż rano chłodno, to potem temperatura urośnie. 8 teraz w Warszawie, będzie 18. 18 też w Krakowie i we Wrocławiu. 16 w Olsztynie, w Bydgoszczy, w Poznaniu. 15 w Trójmieście, 17 w Katowicach, 19 w Lublinie i w Rzeszowie. I 12 najchłodniej w Olsztynie.
3: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Dzień dobry, 7 na zegarze, 14 dzień maja, czwartek, imieniny Macieja i Bonifacego. Dzisiaj dzień łapania oddechu. Julia Hartwig napisała kiedyś: każdy poeta pisze w rytm własnego oddechu. I każdy poranek jest w rytm naszych oddechów i trzymam kciuki za to, żeby nikt z nas się dzisiaj nie zapowietrzył. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z.
2: Wczoraj mnie nie było, bo byłam w Poznaniu, a w Poznaniu był impact, w Poznaniu było dużo pięknych spotkań, dużo wspaniałych ludzi, dużo dobra wydarzyło się wczoraj i trochę żałowałam, że wracałam wieczorem, a trochę za wami tęskniłam. Witajcie!

0: 10 minut po godzinie 7. Dzisiaj jest dzień łapania oddechu. Wdech i wydech. Oddychanie to jest jedyna czynność, którą wykonujemy nieustannie, często nawet jej nie zauważając, a przecież od pierwszego oddechu zaczyna się nasze życie i może właśnie dlatego, kiedy wszystko wokół przyspiesza, warto wrócić do czegoś tak prostego, do powietrza i do rytmu własnego ciała. Dzisiaj trochę będzie o oddechu, tym spokojnym, który potrafi wyciszyć emocje, uspokoić głowę i przypomnieć nam, że jesteśmy tu i teraz. Będzie też o tym, dlaczego oddychamy za szybko, czego uczy nas świadomy oddech i jak kilka spokojnych wdechów może zmienić więcej, niż nam się wydaje.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: 18 minut po godzinie 7, słuchacie Chili Z, oddychamy około 20 tysięcy razy dziennie, automatycznie, bez zastanowienia. A jednak coraz częściej zapominamy, jak robić to naprawdę dobrze. W pośpiechu, stresie i napięciu oddech staje się płytki, urywany i nerwowy. Dzisiaj dzień łapania oddechu, bąbelki. Wszyscy, którzy jesteście po drugiej stronie i myślicie sobie, dzisiaj czwartek, prawie cały tydzień za nami, czasami trudno złapać oddech, czasami jest to oddech nerwowy, ciało działa, organizm cały czas pozostaje w gotowości, jakby nigdy nie dostał sygnału, że już jest bezpiecznie. Wystarczy kilka spokojnych, głębokich oddechów i dlatego zawsze mówię w porannej audycji: oddychajcie. Wtedy zwalnia serce, uspokajają się myśli i opadają emocje. Świadomy oddech potrafi działać jak wewnętrzny reset, nie kosztuje nic, jest zawsze z nami i właśnie dlatego bywa tak niedoceniony. Będzie dzisiaj trochę o oddechu jako logopedka. Za chwilę sprawdzę, czy oddychacie optymalnie.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: I zrobię to zdalnie. Zaufajcie.

0: Sponsorem audycji było Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Autopromocja.
2: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
3: Na pierwsze wydanie festiwalowego rozkładu jazdy w tym sezonie zapraszam do Chili Z już dziś po godzinie 12. Bartek Linczewski.
2: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy. Finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
7: Zespół Hertz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
9: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Po reklamie.

7.38, słuchacie, czyli za dzisiaj dzień łapania oddechu. Jesteście gotowi? Według Agnieszki Rostkowskiej łatwo sprawdzić, jak funkcjonuje wasz oddech i w jakim stanie jest wasz oddech. Robicie wdech i wydech, tak jak robicie to zwykle, ale następnie wstrzymujecie oddech i zaczynacie liczyć sekundy. Zostajecie na wstrzymanym oddechu do pierwszego głodu powietrza, czyli do chwili, gdy poczujecie dyskomfort i silną potrzebę wzięcia oddechu. I uważajcie. Wdech, pauza, wstrzymujecie oddech, liczycie sekundy. I teraz czas powyżej 40 sekund oznacza wysoką tolerancję dwutlenku węgla, co korzystnie wpływa na funkcjonowanie organizmu. Wynik w przedziale 20-40 sekund jest w granicach normy, a widełki 10-20 sekund są sygnałem, że przydałoby się zacząć pracować z oddechem. Z kolei wartość poniżej 10 sekund

0: to znak, że należy zająć się tym poważnie i dosyć szybko. Wdech, zatrzymujecie powietrze i liczycie sekundy. Norma 20-40, powyżej 40 sekund super, a poniżej 10 warto się zastanowić nad swoim oddechem i popracować i to szybko nad jego formą.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: 7:47 na zegarze i dobra informacja dla tych, którzy nie widzieli najlepszego miasta świata, a z całą pewnością warto zobaczyć tę operę o Warszawie, bo wraca na scenę Teatru Wielkiego. Wśród planów Teatru Wielkiego Opery Narodowej na kolejny sezon jest 11 premier i powrót znanych tytułów, między innymi właśnie tego głośnego spektaklu Najlepsze Miasto Świata, opera o Warszawie. Inspiracją dla powstania spektaklu była książka architekta Grzegorza Piątka o odbudowie Warszawy. Ten spektakl zaingurował sezon artystyczny 2025-2026 w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej, a prapremiera odbyła się 19 września 2025 roku w ramach obchodów 80-lecia odbudowy stolicy. Odbyło się 5 spektakli, na których był komplet publiczności, a teraz ten wyjątkowy spektakl powraca.
1: CZ. Nastaw się na chill out.
0: Wyobraźcie sobie Warszawę w odbudowie będącą panoramą pierwszych powojennych lat. Niezwykłego przedsięwzięcia, które połączyło ludzi niezależnie od poglądów i na przekór wojennej pożodze. To wspaniały, wzruszający i piękny spektakl.

0: Autorama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
14: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
17: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
18: Jest 7 miejsc.
17: I rower, i mój kocyk. No i buba.
19: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
23: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
24: Po reklamie.

0: Nastaw się na chillout.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: 9 stopni w tej chwili w Warszawie, a w ciągu dnia 18-18 także w Krakowie i we Wrocławiu, 19 w Rzeszowie, w Lublinie i w Białymstoku, 17 w Katowicach, 16 Poznań, Bydgoszcz, Olsztyn, 15 stopni w Gdańsku i 12 w Szczecinie. W Trójmieście, Bydgoszczy, Szczecinie i na Warmii będzie padał deszcz.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
3: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: 8 na zegarze, oczywiście, że zapraszam. 14 dzień maja, czwartek, imieniny Macieja i Bonifacego. Dzisiaj dzień łapania oddechu. Każdy poeta pisze w rytm własnego oddechu, Julia Hartwig. A myślę, że każdy i każda z nas żyje w rytm własnego oddechu. Nie zapominajcie o nim, bo to jest bardzo ważne, żeby o tym oddechu każdego dnia pamiętać. Stąd często mówię: oddychajcie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchajcie, Chili Z, spacery poetyckie, spotkania z poetami, wieczory poetyckie w prywatnych mieszkaniach. A to wszystko i jeszcze więcej pod hasłem Dokąd? Już dzisiaj rozpoczyna się w Lublinie Festiwal Miasto Poezji. Bardzo mnie to cieszy. Cieszę się, że poezja wchodzi pod strzechy, dosłownie. Ten festiwal istnieje od roku 2008. Lublin ze swoją atmosferą i tradycją stanowi wyjątkowe miejsce do rozmów o poezji, spotkań z poetkami i poetami, ale też do przeprowadzania różnorodnych działań społeczno-artystycznych, które popularyzują poezję. Miejscami spotkań i zdarzeń związanych z poezją są zarówno sale domów kultury, bibliotek, uniwersytetów, jak też ulice, alejki parkowe, place, przystanki autobusowe, stacja PKP, domy opieki społecznej, szpitale, szkoły, świątynie, więzienie, galerie handlowe, kawiarnie. Ważną częścią festiwalu są akcje teatralne i parateatralne.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: A to wszystko w przestrzeni miasta. Używane podczas ich trwania charakterystyczne obiekty, takie jak radio poezji czy trolejbus poezji, podkreślają charakter tych zdarzeń. Jeśli jesteście w Lublinie, koniecznie zapoznajcie się z poezją.

0: Słuchacie, czyli Z15 minut po godzinie 8, a ja przypominam niezmiennie, że dzisiaj jest dzień łapania oddechu. Można oddech złapać także w teatrze. To jest chwila wytchnienia, chwila niebywałych przyjemności. Nawet powiedziałabym chwilę niebywałych przyjemności. Dokładnie 2 tygodnie. I 16 spektakli. Zbliżają się warszawskie spotkania teatralne, 46. 2 tygodnie spotkań z najciekawszym teatrem. Od głośnych nazwisk europejskiej sceny, przez najważniejsze polskie produkcje, po odważne formy performatywne, które wymykają się klasycznym definicjom spektaklu. Festiwal potrwa od 11 do 24 czerwca i rusza już 11 czerwca jedno z najstarszych, najbardziej prestiżowych polskich festiwali teatralnych. W tym czasie widzowie będą mogli zobaczyć wyjątkowe spektakle. Bardzo Wam polecam ten festiwal.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: A hasło tegorocznych warszawskich spotkań teatralnych to przełomy.

0: Sponsorem audycji było Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Angus and Julia Stone, Karaoke Bar. The Womack Sisters, Chauffeur.

0: możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak? To Allegro.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
12: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
15: bezpiecznie.
14: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
16: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
17: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
18: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
20: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
21: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
22: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
23: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Miau.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

Wielkie to szczęście. Wisława Szymborska. Wielkie to szczęście nie wiedzieć dokładnie, na jakim świecie się żyje. Trzeba by było istnieć bardzo długo, stanowczo dłużej niż istnieje on. Choćby dla porównania poznać inne światy, unieść się ponad ciało, które niczego tak dobrze nie umie, jak ograniczać i stwarzać trudności. Dla dobra badań, jasności obrazu i ostatecznych wniosków wzbić się ponad czas, w którym to wszystko pędzi i wiruje. Z tej perspektywy żegnajcie na zawsze szczegóły i epizody. Liczenie dni tygodnia musiałoby się wydawać czynnością bez sensu, wrzucenie listu do skrzynki wybrykiem głupiej młodości. Napis: nie deptać trawy, napisem szalonym.

Radio Chili Z. Nastaw się

0: słuchacie Chili Zatusma 44. Chciałam tylko powiedzieć, że wczoraj byłam w Poznaniu i wczoraj w Poznaniu też był George Clooney, żeby nie było. I muszę wam powiedzieć, że popsuł całe show swojej żonie Amal, no bo dla mnie z tej dwójki zdecydowanie ona jest ciekawsza, bardziej interesująca. Na impakcie w Poznaniu było dużo fantastycznych ludzi, na przykład ona, Amal i jej mąż doszedł na koniec. Oboje mają wielką charyzmę, ale ona robi cudowne, fenomenalne rzeczy, jest wspaniała, inteligentna, niebywale błyskotliwa i tak sobie pomyślałam, że świat jest piękny, jak się dziewczyny razem trzymają i jak się wspierają i jak sobie dobrze życzą i jak są dla siebie wsparciem. Dużo wczoraj fajnych kobiet było w moim otoczeniu i to było piękne.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Mądrych, dobrych, inteligentnych, takich zajmujących się poważnymi sprawami, jak obronność, prawa człowieka, robiących w życiu dobre, mądre rzeczy. Gdyby kobiety rządziły światem, panowie, ale nie denerwujcie się, ale myślę, że ten świat byłby piękniejszy i byłby lepszy. Z dedykacją dla wszystkich fajnych dziewczyn teraz ten numer zróbcie głośniej.

0: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
1: Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy. Finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
12: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Rzepce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
14: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Po reklamie.

0: Cilizet.
1: Cilizet. Pogoda.
2: W tej chwili 11 stopni w Warszawie i temperatura rośnie. Dzisiaj urośnie do 18 w Warszawie, w Krakowie i we Wrocławiu, 19 w Rzeszowie i w Lublinie, a także w Białymstoku, 17 w Katowicach, 16 w Olsztynie, w Bydgoszczy i w Poznaniu i 15 stopni w Trójmieście.
3: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Dzień dobry, 14 dzień maja, czwartek, imieniny Macieja i Bonifacego. Dzisiaj dzień łapania oddechu, więc oddychajcie. Ja rozumiem, że poranki mogą być trudne, skomplikowane, że wystarczy niewielka obsuwa, żeby wszystko się posypało w związku z waszymi zajętościami. Trzymam kciuki z całego serca i zapraszam do 10. Magda Kasparowicz, dzień dobry.
1: Śniadanie do łóżka w CZ.

0: 11 minut po godzinie 9 słuchacie Chili Z, Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. W tym roku odbędą się w dniach od 28 do 31 maja w nowej lokalizacji na PGE Narodowym. A w roli gościa honorowego zaprezentuje się Szardża, Emirat Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Myślę, że warto sobie te dni zaplanować. Program jest tak bogaty niesamowicie, że pewnie każdy z Was znajdzie coś dla siebie. A jeśli chcecie się wybrać, to w przyszłym tygodniu w Chili Z będą unikalne kody do dostania na wszystkie spotkania, na wszystkie prelekcje, na wszystkie rozmowy. Będziecie mogli je dostać w śniadaniu do łóżka. A jeżeli byście chcieli dodatkowo poza wspaniałymi autorkami spotkać się na przykład ze mną, to w piątek o 16 prowadzę spotkanie z Natalią de Barbaro, w sobotę z Magną Knedler i Marią Paszkowską i w sobotę także z Louis Pastor, łotewską pisarką dziecięcą. To będzie wyjątkowa okazja do pogadania ze wspaniałymi kobietami.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli Z9:24 na zegarze. Z pewnością ta literatura, którą znamy, odchodzi do lamusa, podkreśliła wczoraj w Poznaniu pisarka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Olga Tokarczuk. Podczas kongresu Impact opowiadała także o swojej nowej książce, która ma się ukazać jesienią. To było niesamowite spotkanie. Była gościem rozpoczętego w środę w Poznaniu kongresu Impact i w trakcie panelu prowadzonego przez Sławka Sierakowskiego Olga Tokarczuk odnosiła się m.in. do swojej nowej książki. Powiedziała, że książka jest już skończona. No i czekamy jesienią. Tytuł panelu brzmiał: czy literatura ma jakieś obowiązki? Oczywiście nasza wspaniała noblistka zauważyła, że pojęcie obowiązku jest trochę jakby z innego spektrum myślenia o świecie. Obowiązek i sztuka, obowiązek i literatura – nie. Jakoś nie było u niej na to zgody. Wspaniała rozmowa i wspaniałe spotkanie. Czekamy na książkę.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem audycji było Unum Życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
3: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
4: Na pierwsze wydanie festiwalowego rozkładu jazdy w tym sezonie zapraszam do Chili Z już dziś po godzinie 12. Bartek Winczewski. Yeah!
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i żena bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
14: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
17: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
16: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
17: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca. Letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herc, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
21: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
22: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
23: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
24: Hot Grill.
25: Parilla Caliente.
26: Grilla Calda.
27: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
28: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
29: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli Z9.38 na zegarze, a już teraz książka do dostania. Skoro powiedziałam o Natalii de Barbaro i o tym, że warszawskie targi książki zbliżają się wielkimi krokami i warto sobie wybrać wydarzenia, bo jest ich cała masa, to są fantastyczne spotkania autorskie, fantastyczne panele dla małych i dużych, no to teraz do dostania nowa książka autorki Czułej Przewodniczki, czyli Przejścia, Którędy do Miłości i Natalia de Barbaro. Magdalena.Kasperowicz@z.pl to jest adres mailowy, który warto zapamiętać, bo zawsze jest ten sam adres. Jeżeli mówimy o dobrej literaturze do dostania, to jest jedna z najbardziej kojących i zarazem najgłębszych książek Natalii de Barbaro, autorki bestsellerów Czuła Przewodniczka i Przędza. A ta książka, książka mistrzyni czułego pisania, która porywa setki tysięcy kobiet, może sprawić, że w zupełnie nowy sposób spojrzymy na historię naszego rodu i wyniesionych z jego przeszłości przekazów. To jest opowieść o miłości, rozumianej nie jako emocja czy relacja, lecz jako fundamentalne doświadczenie bycia w świecie, w którym jest dla nas miejsce. Dla ciebie, i dla mnie, i dla każdego, i dla każdej z nas. Autorka prowadzi nas przez pamięć osobistą i rodową, pokazując, że nawet w historiach naznaczonych stratą można odnaleźć i ślady troski, i ślady dobra, i ślady odwagi. Ta książka pomaga zobaczyć, że miłość nienaruszalna mieszka w samym centrum nas samych. Już teraz możecie ją ode mnie dostać. Przejścia, Którędy do Miłości w Chili Z. Napiszcie proszę, dlaczego potrzebujecie tej książki.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Zagadałyśmy się tutaj z koleżankami w redakcji a propos patriarchatu i a propos tego, że wczoraj usłyszałam od jednego z mężczyzn takie zdanie, że podczas rozmowy panelowej poczuł dyskryminację. No i potem szukałyśmy tego, czym jest ta dyskryminacja, gdzie ona jest. Okazało się, że to tylko dyskomfort, bo ktoś być może wiedział więcej. No i zajęło nam to 2 godziny rozkładanie ów pana na czynniki pierwsze. Nic ciekawego. Zdecydowanie z rozkładania na czynniki pierwsze wolę to robić na serniku baskijskim. Co też zamierzam dzisiaj uczynić z tej okazji, że jest czwartek i dzień łapania oddechu. Dziękuję za dzisiaj. Za chwilę Bartek Winczewski. To był wspaniały i wyjątkowy poranek.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
1: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobcasy.pl.
2: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
7: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Jest 10:00, dzień dobry, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Jest 1949 rok. Tomasz Mann wraca do Niemiec po raz pierwszy od zakończenia wojny. Podróżuje z córką Eriką, aktorką, pisarką i kierowczynią rajdową. Przez ogarnięte wojną i podzielone Niemcy. Tak zaczyna się Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego.
3: To była normalna produkcja, bardzo dobrze przygotowana. Oczywiście jak zawsze przy każdej produkcji zdarzały się rzeczy nieprzewidywane, bo tak jest.
2: Mówiła podczas spotkania z dziennikarzami w Cannes Ewa Puszczyńska, jedna z producentek filmu.
3: To jest po prostu żywy organizm, ale myślę, że ta produkcja była bardzo dobrze przygotowana i nie mieliśmy żadnych wielkich zaskoczeń, które by na przykład burzyły nam plan zdjęciowy.
2: Premiera Ojczyzny w Cannes już dziś. Film walczy o Złotą Palmę. Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie zamienią się w magiczny las ze snu nocoletniej, a odwiedzający zostaną zaproszeni do świata spektaklu, który właśnie powstaje. Tak będzie w najbliższą sobotę. Nocny szlak snu to interaktywny wieczorny spacer inspirowany jedną z najbardziej romantycznych komedii Williama Szekspira. I to jest propozycja Zamku Królewskiego w Warszawie na noc muzeów. Od 19 do północy będzie można wędrować tym nocnym szlakiem snu. Wstęp jest wolny, a szczegóły znajdziecie na stronie szekspirpodgwiazdami.pl. Spacery poetyckie, spotkania z poetami, wieczory poetyckie w prywatnych mieszkaniach. Tak znów wyglądać będzie Festiwal Miasto Poezji, który dzisiaj zaczyna się w Lublinie. Gośćmi festiwalu będą w tym roku m.in. Tomasz Różycki, Bogdan Zadura, Marcin Baran, Agata Tuszyńska, a także reżyser i scenarzysta Piotr Dumała. Przy Placu Czechowicza stanie trolejbus poezji, w którym prezentowany będzie m.in. film dokumentalny Stachury – Miasto Przeklęte. Oprócz tego będzie również Poetry Jam Session, podczas którego wszyscy chętni zaprezentują swoją twórczość poetycką przy akompaniamencie muzyki improwizowanej. Festiwal Miasto Poezji, tak jak wspomniałam, dzisiaj startuje i potrwa do najbliższej niedzieli.
0: Magda Bauer, pięknie dziękuję, zapraszam za godzinę.
2: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: W czwartek zachmurzenie umiarkowane, w niektórych rejonach duże, czyli tam, gdzie teraz jeszcze świeci słońce, później może się zachmurzyć. Wszędzie dziś możliwy przelotny deszcz, nad morzem możliwe burze, jeśli chodzi o temperatury. Najwyższe w czwartek na południu i na wschodzie, nawet do 20 stopni, w centrum 17, na zachodzie 15. Najchłodniej dziś na północnym zachodzie, tam maksymalnie 13 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Dobre wibracje. Chillizer. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: 9:55. Bartek Winczewski, dzień dobry. Zapraszam do 13:00. Dziś jesteśmy razem. Do 12:00 dobre wibracje. Od 12:00 pierwszy w tym sezonie festiwalowy rozkład jazdy. No to ruszamy. David Gilmour.
1: Chillizer.
0: Już teraz na dobry początek.

Mówiła już o tym Magda Bauer w Pogoni za kulturą. Dziś na festiwalu filmowym w Cannes premiera nowego filmu Pawła Pawlikowskiego, czyli Ojczyzny w oryginale Fatherland. Bardzo jestem ciekawy pierwszych recenzji tego filmu. To w ogóle jest bardzo polski dzień na festiwalu filmowym w Cannes. Poza Ojczyzną Pawlikowskiego dziś również premierowo pokazane zostaną Historie równoległe Asghara Faradiego. To jest pierwszy z zapowiedzianej na serię filmów, pierwszy z filmów inspirowanych dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, a współprodukowanym przez aktora Macieja Musiała. Głośno już było o tym projekcie. Dziś pierwszy pokaz, wieczorem zapewne pierwsze recenzje. Jestem ciekawy również. Oba te filmy, Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego i Historie równoległe Asghara Faradiego, przypomnę, walczą w tym roku o Złotą Palmę. A dziś również w Cannes pokaz Człowieka z żelaza Andrzeja Wajdy. To jest film, który 45 lat temu zdobył Złotą Palmę na festiwalu w Cannes i to był jedyny jak dotąd przypadek, kiedy w ręce polskiego reżysera trafiło to najważniejsze kaneńskie trofeum. Dziś w Cannes z okazji 45. rocznicy pokazania w Cannes Człowieka z żelaza, pokaz specjalny tego filmu. Mamy zatem polski dzień na lazurowym wybrzeżu. Czekamy na recenzję tytułów, za które najmocniej trzymamy kciuki, a do Cannes rzecz jasna będziemy w Chili Z wracać.

0: Sevdaliza, On My Own, to za nami w Chili Z. Sevdaliza wprawdzie urodziła się w Teheranie, ale jej domem tak naprawdę stała się Holandia. Kiedyś reprezentowała ten kraj w koszykówkę. No a od wielu, wielu lat śpiewa, robi to fantastycznie. Często odwiedza Polskę. W ubiegłym roku była jedną z gwiazd festiwalu Audio River.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Szczypta chili w Chili Z.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Holly Humberstone z nowej płyty Beauty Pageant. Jest duża szansa, że to właśnie na antenie Chili Z po raz pierwszy usłyszeliście tę pieśń, jeden z naszych piątkowych, premierowych plików muzycznych. Jutro piątek, jutro zatem nowe Chili Z Music Friday. Tymczasem na 20 minut przed 11 zapraszam Was na spotkanie z Kasią Kozak. Kasia przez cały ten tydzień przed 11 właśnie zachęca Was, nas do zmian, do wprowadzenia dobrych nawyków żywieniowych w sam raz na wiosnę. Możemy to zrobić z pomocą przepisów, z wykorzystaniem oleju rzepakowego.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Szczypta chili w Chili Z.
3: Łatwo już było w szczypcie chili w tym tygodniu, dlatego dzisiaj mam dla Was trochę bardziej skomplikowany przepis. Zrobimy sobie podkręconą marchewkę. Niektórzy mówią na to łosoś z marchewki, ale my nie nakładajmy sobie takiej presji, że musi być jak łosoś. Ma być smacznie. A olej rzepakowy występuje w tym przepisie na zimno i zachowuje wszystkie swoje prozdrowotne właściwości, a do tego polepsza nam wchłanianie witamin A, E i K, których marchewka jest istotnym źródłem w naszej diecie. 2-3 duże, obrane już marchewki kroimy w bardzo cienkie plastry. Możecie też zetrzeć marchew na tym największym ostrzu na tarce albo użyć do tego po prostu obieraczki. Zagotowujemy wodę i dosłownie na 3 minuty wrzucamy do niej nasze obierki. Możecie już na tym etapie dodać nori i zagotować marchew razem z glonami. Po 3 minutach gotowania wyłączamy palnik, ale marchew wyciągnijcie z wody dopiero jak zmięknie. Nie może się rozgotować, ale musi stracić chrupkość. Niech będzie taka giętka. W międzyczasie robimy marynatę. 4-5 łyżek oleju rzepakowego, 2 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki octu balsamicznego. Do tego koniecznie wędzona słodka papryka. Tutaj moja ulubiona proporcja, czyli na oko dużo. Jak macie w domu wędzoną sól, to możecie jej użyć, ale na nasze potrzeby papryka wędzona wystarczy. Jeśli wcześniej do gotowania nie dodaliście nori, teraz możecie je pokruszyć.

0: Ruszyć. Jeden arkusz wystarczy. Dodajcie go do naszej marynaty, wymieszajcie wszystko ze sobą. Nasze marchewki wkładamy teraz do szczelnego pojemniczka. Może być taki lunchbox plastikowy albo szklany. Zalewamy marchewki marynatą. Dokładnie mieszamy. Najlepiej dłońmi, żeby lekko te marchewki natrzeć. Nie bójcie się użyć czystych palców. No i co? Odstawiamy do lodówki. Przynajmniej na noc. Najlepiej na 24 godziny, żeby to wszystko nam się ze sobą przegryzło. Ja tutaj specjalnie w tym przepisie odchodzę od nazwy łosoś z marchewki i zaznaczam, że to dla mnie bardziej taka podkręcona marchew, bo o ile nie mamy dobrej jakości glonów i wędzonego aromatu, to nie będzie marchew równa w smaku rybie. Nie obiecuję wam tego, ale to nie zmienia faktu, że to jest ciekawy dodatek do kanapek, coś czym możecie zaskoczyć gości, urozmaicić swoją dietę, zrobić w kuchni coś ciekawego, wyżyć się kreatywnie, a przy okazji dzięki olejowi rzepakowemu mamy zachowane pełnowartościowe źródło omega-6 i omega-3 w rekomendowanych przez dietetyków proporcjach 2:1. Naszej marchewki możecie użyć do kanapek, do sushi, podać solo. Mam nadzieję, że skusicie się na taki eksperyment. Katarzyna Kozak. Smacznego, do usłyszenia.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Podkręcona marchewka. Bardzo ładnie to brzmi, zapewne dobrze też smakuje. Kolejne kulinarne polecenia od Kasi Kozak jutro przed 11:00. Vito Bambino tymczasem w Chili Z.

Plan na kolejną godzinę dobrych wibracji w Chili Z jest taki, że za 10 minut witam tu Magdę Bauer z kolejną porcją kulturalnych poleceń, a mniej więcej o 11:40 zaproszę Was na kolejne, przedostatnie już spotkanie z Lee Kelly i jej nową płytą The After Party, nowy, szósty już studyjny album Lee Kelly. To od poniedziałku do jutra wciąż nasza płyta tygodnia. Karibu. Tymczasem tak kończymy tę godzinę. Mam nadzieję, że dobrze mija Wam czwartek w naszym towarzystwie.

0: mama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
4: Zespół Herz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu. Bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna.
1: Minęła 11:00 przy mikrofonie, czyli Z Magda Bauer.
0: Tu i Gdańska.
2: W pogoni za kulturą.
3: Gdzie diabeł mówi dobranoc, to jest hasło Nocy Muzeów w Katowicach w Muzeum Śląskim. Najmłodsi będą mogli buszować po różnych zakamarkach muzeum, biorąc udział w specjalnej muzealnej grze. O tym, że diabeł tkwi w szczegółach, przekonamy się podczas specjalnych oprowadzeń po galeriach stałych. Ważnym punktem nocy będzie prezentowana wyłącznie tego wieczoru wystawa Dwa światy, diabły i anioły, która ukaże personifikację walki dobra ze złem w sztuce i literaturze, a całości dopełnią animacje w wykonaniu studentów aktorstwa. Noc Muzeum 2026 opanuje główny gmach Muzeum Śląskiego w Katowicach, ale nie tylko.
4: W tym roku zapraszamy Państwa do nowo otwartej, zrewitalizowanej przestrzeni dawnej łaźni Gwarek, gdzie wśród zabytków techniki będzie można wysłuchać wykładu o pracy w walcowni żelaza, a następnie spotkać się z fotografem Wojciechem Wilczkiem i zobaczyć zdjęcia przedstawiające niegdyś tętniące życiem miejsca na Górnym Śląsku, które w wyniku zmian gospodarczych zostały opustoszałe.
3: Mówi Monika Czernik-Czublun z Muzeum Śląskiego. Do tego jeszcze plenerowe wieczorne spacery tematyczne zatytułowane Duchy Kopalni. Tutaj możecie liczyć na opowieści z dreszczykiem. Nowy spektakl Teatru Warszawy zobaczymy już w najbliższą sobotę. Przed wschodem, przed zachodem powstaje na podstawie znanego filmu.
5: Rzecz dotyczy dwojga ludzi, którzy spotykają się w pociągu, poznają się w tym, że pociągu wysiadają wspólnie na spontanie w Wiedniu i tam odbywają taki spacer, w którym rozmawiają o sobie, o świecie, troszkę się w sobie zakochują, troszkę ze sobą flirtują, przeżywają taką, być może jedną z ważniejszych przygód w swoim życiu, a potem się rozstają.
3: Przypomina reżyserujący sztukę Adam Sajnuk.
5: Spektakl jest zbudowany na scenariuszu filmowym, natomiast jest oczywiście wersją teatralną tego scenariusza i w związku z tym ma zupełnie inną formę i dynamikę i rytmikę, i też ci bohaterowie są inni, ponieważ są inni aktorzy.
3: Przypomnijmy, że w spektaklu zagrają Monika Markowska i Robert Mróz, premiera galowa 16 maja w Instytucie Teatralnym w Warszawie, gdzie Teatr Warszawy gra gościnnie. My mamy dla Was zaproszenia na 17 maja, na 18 i na 20.30. Jeśli chcecie się wybrać, to bardzo proszę o zgłoszenia na adres kultura@gz.pl. Przez Noc Muzeów w warszawskiej Zachęcie poprowadzi nas muzyka. Do wspólnego odkrywania dźwięków i chwil refleksji zachęci nas lokalne Radio Lola. Dzieci znajdą mnóstwo inspiracji do zabawy w przestrzeni warsztatowej. To na zewnątrz budynku. Dorośli zrelaksują się w strefie odpoczynku, a przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby oglądać wystawy Barbary Kasten, postabstrakcję i zbiorową ekspozycję Dojrzewanie, która została całkiem niedawno otwarta w warszawskiej Zachęcie. Oczywiście wstęp 16 maja do Galerii Zachęta w Warszawie będzie bezpłatny.
1: Magda Bauer, dziękuję. Do usłyszenia do południa.
3: Do usłyszenia.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
6: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
2: Dobre wibracje. Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Likely z albumem The After Party to wciąż nasza płyta tygodnia. Kolejne spotkanie z tą szwedzką wokalistką już za kilkadziesiąt minut. Zapraszam. Dobre wibracje w Chili Z.
2: Dobre wibracje w Chili Z.
1: Dokładnie tak jak powiedziałem. 4 minuty po 11:00, Cat Burns na dobry początek tej godziny.

Dobre wibracje z Chili Z, City Park, Night Ever Ends. To za nami, 17 minut po 11, a fanom tenisa i nie tylko, przypominam, że dziś także trzymamy kciuki za Igę Świątek. Dziś wieczorem nasza mistrzyni powalczy o pierwszy w tym sezonie awans do finału. Jej przeciwniczką będzie Ukrainka Elena Świtolina. Trzymajmy zatem mocno kciuki za Igę, ale prawdziwie emocjonujące rzeczy będą dziać się wcześniej, w drugim z półfinałów turnieju w Rzymie. To jest prawdziwie filmowa historia. Być może nie słyszeliście dotąd szerzej o rumuńskiej tenisistce Soranie Kirstei. Ona wprawdzie w tym tenisowym turze obecna jest już niemal drugą dekadę, ma 36 lat. Do tej pory jednak bez większych sukcesów. Raz jedyny jak na razie, i to dawno zdarzyło się, aby Sorana Kirstea grała w finale dużego tenisowego turnieju. Wówczas przegrała w Toronto w roku 2013 z Sereną Williams. No a teraz stoi przed szansą, aby ponownie w tym finale zagrać. Jej przeciwniczką będzie piąta chyba aktualnie tenisistka świata, Amerykanka Coco Gauff. Ale co w tym wszystkim ciekawe? Otóż przed rozpoczęciem tego rocznego sezonu rumuńska tenisistka stwierdziła, że będzie on ostatnim w jej karierze. Kończy tenisową karierę, taki jej ostatni taniec. No i proszę, chyba będzie musiała zmienić plany. Idzie bowiem jak burza na turnieju w Rzymie. Sensacyjnie wyeliminowała już jedynkę światowego tenisa, czyli Arynę Sabalenkę. Dziś stoi przed szansą, aby pokonać Coco Gauff, zagrać w finale. Trzymajmy za Soranę kciuki. Finał Sorana Kirstea, Iga Świątek, no to by była co najmniej duża rzecz. Wszystko jest możliwe. Wszystko wieczorem będzie jasne. Bon Iver, on wprawdzie kariery nie kończy, ale całkiem niedawno zapowiedział, że jego ubiegłoroczna płyta być może będzie jego ostatnią. Oby nie. U nas dziś Bon Iver w duecie z Triem Heim.

0: Sponsorem programu był właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. klif.pl. Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś. Od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.

0: Great Brands.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
4: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: 20 minut przed południem to jest właśnie ten moment, kiedy znów spotykamy się z Lykke Lee, szwedzka wokalistka, jest w tym tygodniu bohaterką naszej płyty tygodnia, jej nowy, szósty już studyjny album The After Party, tego słuchamy od poniedziałku. Lykke Lee w wywiadach nieśmiało, bo nieśmiało, ale jednak przebąkuje, że to być może ostatnia płyta w jej dorobku. Traktuje to jak o pewnego rodzaju kokieterię. Będzie jak będzie. W każdym razie jest się z czego cieszyć. Artystka jest w doskonałej formie. 9 piosenek, 24 bodajże minuty jedynie. No takie mamy czasy, że artyści nagrywają coraz krótsze płyty, ale nie długość, nie ilość się liczy, ale jakość. A co do tej, nie ma o czym dyskutować. Wszystko się zgadza. Lykke Lee ponownie w doskonałej formie. No to przekonajmy się, jak z płyty The After Party brzmi kolejny jej fragment, dziś Not Gonna Cry.

0: Gazeta Tygodnia w Chili Z.
1: Jutro także usłyszymy się z Lika Lee, to przed południem. Tymczasem w Chili Z Lana Del Rey miała wydać w tym roku nową płytę. 5 miesięcy tego roku ponad już minęło. Płyty jak nie było, tak nie ma. No ale czekamy. National Anthem od Lany tymczasem w Chili Z. Kwadrans przed 12:00.

festiwalowy sezon 2026 nadchodzi. Coraz bliżej ten festiwalowy zawrót głowy. Jak spędzić najbliższe miesiące, żeby nie zwariować? Na jakie wydarzenia warto się wybrać? Jak zaplanować sobie te festiwalowe ścieżki, a przy okazji zdobyć bilety na różnego rodzaju ciekawe letnie wydarzenia? O tym wszystkim w Chili Z po 12:00, po raz pierwszy w tym roku, po raz pierwszy w tym sezonie, festiwalowy rozkład jazdy.

0: Utilizet. Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo EOBUWIE, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska, w nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Po reklamie.

0: Samo południe ponownie, witam Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Sztuka znów połączy nasze ścieżki. W Krakowie już jutro spotkamy się na Nocy Muzeów. Tym razem pod hasłem Muzea Łączą. Co kryje się pod nim w tym roku?
3: Niezwykła mnogość wydarzeń dla najmłodszych odbiorców. Wydaje się, że w ogóle ta działalność edukacyjna sfery muzealnej jest nie tylko bardzo mocna, ale także i bardzo ważna. Było nie było to, mamy nadzieję, przyszła publiczność czy odbiorcy kultury.
2: Mówi pełnomocnik prezydenta do spraw kultury miasta Krakowa, Paweł Szczepanik. Oczywiście mnóstwo atrakcji będzie również dla tych dorosłych uczestników.
3: Część wydarzeń odbędzie się także pod auspicjami czy w związku z trwającym rokiem Andrzeja Wajdy. Myślę tu choćby o inicjatywie Muzeum Etnograficznego i spotkaniu z Krystyną Zachwatowicz-Wajdą.
2: W Muzeum Etnograficznym w Krakowie dostępna będzie też wyjątkowa wystawa rekwizytów, które zagrały w filmach Andrzeja Wajdy. To przede wszystkim z myślą o realizacji Wesela, zgromadzoną wyjątkową kolekcję oryginalnych strojów, elementów scenerii i innych artefaktów. Tak chciał Andrzej Wajda. I teraz te przedmioty będzie można zobaczyć właśnie podczas Nocy Muzeów na specjalnej wystawie. A ta ekspozycja zaprosi nas przede wszystkim do doświadczania sztuki Marka Bimera. Oświecenie, bo tak brzmi tytuł całego projektu, da nam możliwość zobaczenia starszych i nowszych prac artysty. W rozmowie z nami Mark Bimer mówił m.in. o własnych inspiracjach, często związanych z naturą.
4: Inspiracje przyrodą i naturą i formami organicznymi to jest absolutna oczywistość, natomiast ja też nie boję się na przykład powiedzieć, że ja się inspiruję innymi artystami. Robię pracę Omasza, Lucio Fontana, tam gdzieś moja praca będzie bardzo bliska na przykład Konstantinowi Brancusiemu. Ja się tego kompletnie nie boję, to są moje idole, to są najwspanialsi rzeźbiarze, którzy tworzyli w historii rzeźby, jeśli chodzi o mój punkt widzenia, o moje spojrzenie na rzeźby.
2: Oświecenie to będzie gigantyczna wystawa, znajdzie się na niej mnóstwo prac i cała pomyślana jest w taki sposób, żeby właściwie w każdym miejscu wędrując po niej nas zaskakiwała. To bardziej takie sceny, osobne rozdziały, które będziemy mogli oglądać, których będziemy mogli no właśnie przede wszystkim doświadczać. Bardzo, bardzo ciekawie się to wszystko zapowiada. Zapraszamy Was na ulicę Barską 33, bo to tam w takiej postindustrialnej hali. Cała wystawa zostanie zaaranżowana. Po raz pierwszy w tym miejscu. To miejsce było specjalnie poszukiwane dla projektu Oświecenie. Zapraszamy więc na przykład podczas Nocy Muzeów. To dobry pomysł. Wystawa potrwa do 29 maja. Jeszcze jedna propozycja, ale to już na początek czerwca. Przypominamy o projekcie, który w tym roku jest realizowany w warszawskiej Defabryce, po raz kolejny zresztą. Kobieca strona sztuki to jest takie przedsięwzięcie, które prezentuje sztukę artystek. Tym razem spotkamy się z ceramiką i z fotografią. Kolejna odsłona projektu Kobieca strona sztuki odbędzie się pod hasłem Czułość materii. Zobaczymy więc opowieści o emocjach, pamięci, cielesności i relacji człowieka z tym, co ma materialne. Podczas wernisażu 2 czerwca o 19 można oczywiście przybyć, do czego zachęcamy. Będzie można porozmawiać z samymi twórczyniami, a ich prace będą w Defabryce do 6 września.
0: Magda Bauer niezastąpiona wróci o 13. Tymczasem do 13 ode mnie mnóstwo propozycji muzycznych, festiwalowych. Jak co roku o tej porze w połowie maja ruszamy z festiwalowym rozkładem jazdy.
1: W pogoni za kulturą. Festiwalowy rozkład jazdy w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.

Festiwale to nimi. Od tej pory będziemy zajmować się w Chili Z w czwartki od południa do 13. Jak co roku, od maja przez cały sezon zapraszam na festiwalowy rozkład jazdy. Od ilości festiwali muzycznych w Polsce i w Europie może zakręcić się w głowie. W tym roku mam wrażenie, jest tego wszystkiego jeszcze więcej. To ja spróbuję to dla Was jakoś uporządkować, polecić Wam najciekawsze festiwalowe wydarzenia tego sezonu. Będą odwiedzać nas organizatorzy tychże festiwali. Będziemy mieli dla Was bilety, zaproszenia na najciekawsze letnie wydarzenia. Ten nasz dziewiczy odcinek tegorocznego festiwalowego rozkładu jazdy otworzyła gwiazda, która niejako otworzy cały ten letni sezon. Olivia Dean, headlinerka drugiego dnia tegorocznego Orange Warsaw Festivalu. Tak już się składa, że to zazwyczaj od Orange Warsaw Festivalu właśnie rozpoczyna się cały letni sezon, a później już jak lawina, co tydzień w zasadzie w różnych miejscach kraju festiwale, koncerty, wydarzenia. To będzie naprawdę gorące festiwalowe lato. Szczególnie dużo w tym roku dziać będzie się w Poznaniu. W sierpniu tam druga edycja Bittersweet Festiwalu. Do tego dziś jeszcze wrócimy, ale wcześniej, bo w czerwcu w Poznaniu kolejna edycja festiwalu Malta. To festiwal z założenia teatralny, ale muzyczna jego strona od zawsze była ważną częścią tego wydarzenia. W tym roku nie inaczej. Dużo koncertów, dużo zagranicznych, znanych doskonale i lubianych gwiazd. Między innymi ten pan Devendra Banhart. On w Poznaniu na Malcie zagra 25 czerwca.

Gorilla z tegorocznej płyty The Mountain. To właśnie z tym albumem Damon Albarn i jego barwna ekipa przyjeżdżają w sierpniu do Poznania na drugą edycję festiwalu Bittersweet. 13-15 sierpnia to wtedy Poznań przeżyje najazd miłośników festiwali, głodnych muzycznych wrażeń. Gorilla z gwiazdą pierwszego dnia Bittersweet, drugiego dnia 21 Pilots, no i na finał w sobotę 15 sierpnia Robbie Williams w roli headlinera tej imprezy, ale fantastycznych artystów na Bittersweet jest dużo, dużo więcej. Do sierpnia jeszcze dużo czasu będziemy do tych innych gwiazd poznańskiej imprezy również w festiwalowym rozkładzie jazdy wracać. Ale lato tegoroczne to nie tylko festiwale z udziałem zachodnich gwiazd, to również wydarzenia, które stawiają przede wszystkim na topowych polskich artystów. Takim właśnie wydarzeniem jest objazdowy festiwal Letnie Brzmienia. W tym roku na trasie Letnich Brzmień 5 przystanków: Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław i Poznań od 24 lipca do 5 września. Te właśnie wydarzenia w ramach Letnich Brzmień. Tam między innymi Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, Brodka, która podczas Letnich Brzmień wróci do swojej słynnej płyty Granda, również Grzegorz Turnał, również bracia Kacperczyk, także projekt Babie Lato. To już czwarta odsłona Babiego Lata przy okazji Letnich Brzmień. Tym razem do projektu zaproszone zostały Natalia Grosiak, Bela Komuszyńska i Katia. Z tej okazji nagrały wspólną piosenkę, nie jedną, ale tę jedną już znamy. Ta piosenka nosi tytuł Dwa Słońca, przed tygodniem premierowo w Chili Z. Dziś z przyjemnością do Dwóch Słońc Babiego Lata wracam.

0: autopromocja.
1: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Angus and Julia Stone, Karaoke Bar.

0: Autoservisowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie.
10: Spróbować czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można. O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
15: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
14: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus. A w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku. Możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
16: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
18: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
19: A co tam w Carrefourze?
20: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
21: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
22: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
21: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
22: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
23: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
24: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
25: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
1: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Po reklamie.

74 lata kończy dziś David Byrne, lider formacji Talking Heads. Prawdziwa legenda muzycznego Nowego Jorku i nie tylko. Przed momentem w pamiętnym singlu Lazy, nagranym z udziałem brytyjskiego Tria Express Tu, a już niebawem, bo na początku lipca na żywo na Openerze w Gdyni, to już druga festiwalowa wizyta Davida Byrna w Polsce. Trochę żałuję, że już drugi raz przychodzi nam oglądać go akurat na festiwalu.

sprawdziłby się w bardziej intymnych warunkach, ale cieszmy się tym, co mamy. To z pewnością będzie wyjątkowy, rewelacyjny koncert, co David Byrne udowadnia, podróżując aktualnie po Europie. W sieci możecie znaleźć fragmenty jego aktualnych występów. Tak, gra również największe przeboje grupy Talking Heads. To w lipcu w Gdyni, a w czerwcu w Zabrzu kolejna już edycja Carbon Silesia Festival. To festiwal nastawiony przede wszystkim na muzykę elektroniczną, DJ-e, live acty, ciekawi i znani artyści z całej Europy i ze świata także, bo w programie tegorocznej edycji choćby Sofia Curtesis, pochodząca z Peru, DJ-ka i producentka, wprawdzie związała swoje artystyczne i nie tylko życie z Berlinem, ale Peru, Ameryka Południowa generalnie mocno wybrzmiewa w jej twórczości. Madres to nagranie od Sofii Curtesis w festiwalowym rozkładzie jazdy już teraz. No to ja jeszcze szybko dodam, że poza Sofią na Carbon Silesia Festiwalu w Zabrzu między 19 a 20 czerwca również między innymi Who Made Who, Jan Blomqvist, Axel Baumann, Sally C. No i bardzo mocna polska reprezentacja. Nikomu nie mówcie, ale już za tydzień będę miał dla Was bilety, zaproszenia na to właśnie wydarzenie.

Jesse Ware latem tego roku w Polsce akurat nie zobaczymy. Zobaczymy ją za to jesienią, w listopadzie. Jesse Ware zagra na festiwalu Inside Seaside w Gdańsku. O tym przy innej okazji. Festiwalowy rozkład jazdy, edycja pierwsza, zerowa w zasadzie, za nami. Na kolejne festiwalowe polecenia od Chili Z zapraszam Was za tydzień w czwartek o 12. Na dzisiaj to już tyle, jeśli chodzi o mnie. Bartek Winczewski, dziękuję, do usłyszenia. Jutro piątek, jutro zaleje nas nowa muzyka. Bardzo się z tego powodu cieszę. Słyszymy się o 10, a za chwilę przy mikrofonie Chili Z Rafał Turowski.

0: Audycje na Chillout. Chillizet. Reklama.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto...
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No, żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do 8 osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
16: Nie kupuję, wynajmuję. Cykl, w którym rozmawiam z Łukaszem Żurkiem, prezesem zarządu Sixt Polska. Dlaczego posiadanie coraz częściej nam się nie opłaca? Emocje na bok. Co mówi realna kalkulacja?
17: Że koszty własności rosną szybciej niż nam się wydaje. Auto na własność traci na wartości od pierwszego dnia, a do tego dochodzą koszty związane z ubezpieczeniem, serwisem, naprawami i czas poświęcony na ogarnianie tego wszystkiego.
16: Czyli coraz więcej zmiennych i niewiadomych?
17: Dokładnie. Styl życia się zmienia, a posiadanie oznacza brak elastyczności i finansową nieprzewidywalność.
16: I tu pojawia się wynajem?
17: Tak, bo pozwala przewidywać koszty. Jedna decyzja, jedna kwota bez ryzyk po drodze, jak subskrypcja. Użytkowanie bez stresu o to, co wydarzy się jutro.
16: Czyli mniej niespodzianek, a więcej kontroli.
17: I właśnie dlatego racjonalność finansowa wygrywa dziś z przywiązaniem do własności.
16: Dziękuję za rozmowę i tradycyjnie po więcej informacji zapraszam na stronę www.niekupujewynajmuje.pl.
15: Ogłoszenie płatne.

0: Pierwsza na zegarze przy mikrofonie, natomiast Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Być może przyglądaliście się im w dzieciństwie i dobrze zapamiętaliście ich kształt. Niewielkie ceramiczne figurki, projektowane w latach 50. w Warszawskim Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, to dziś cenione dzieła sztuki. Pingwiny, małpy, gazele, ryby budzą zachwyt miłośników designu w Polsce i na świecie. W polskich realiach tamtych lat niosły w sobie opowieść o dalekim świecie, a jednocześnie były dowodem wspaniałego smaku i wyobraźni twórców. Wzory figurek tworzyli rzeźbiarze Henryk Jędrasiak, Mieczysław Naruszewicz czy Lubomir Tomaszewski, Hanna Ortwein. Ich kunszt możemy znów podziwiać z bliska. Dzisiaj w warszawskiej Królikarni, oddziale rzeźby Muzeum Narodowego, zostanie otwarta wystawa Rzeźba na meblu ściankę. To pierwsza tak szeroka prezentacja zbioru z kolekcji muzeum. Znalazły się na niej aż 152 figurki, które będzie można podziwiać do 25 października. Podczas Nocy Muzeów zaplanowano specjalne oprowadzanie po tej wystawie o 17.30 i o 19.00. Oprócz tego od 17.00 do 20.00 wspólne twórcze działania i animacje w strefie kreatywnej. Wstęp i udział będzie bezpłatny. Jedna z wystaw zaczynającego się dziś w Krakowie Miesiąca Fotografii trwa już od jakiegoś czasu. To jest pokaz prac niemieckiej artystki wizualnej Anet Kelm w Mozaku. Ale główny program i towarzyszące mu wydarzenia startują dzisiaj. W tym roku Miesiąc Fotografii jest opowieścią o granicach, splątaniach i niedokończonych historiach o Europie Środkowo-Wschodniej. Jego hasło brzmi Unreal Estate. Drugi rozdział Miesiąca Fotografii możemy czytać od dziś w Bunkrze Sztuki. Tutaj współcześni fotografowie z Polski i Niemiec opowiedzą o relacjach obu krajów, ale też dotkną obszarów wspólnego doświadczenia. W podziemiach Pałacu Potockich zobaczymy prace, których tematem będą m.in. krajobraz i fotografia jako konwencja i technika obrazowania. Do 14 czerwca w Krakowie czekają na nas trzy wystawy programu głównego, ale też liczne inne ekspozycje, w tym wystawa sekcji Fringe, pokaz sekcji Show Off. W tym roku zapraszamy też na wystawę pracy zmarłego w zeszłym roku Tadeusza Rolkego oraz wystawę książek fotograficznych. Tradycyjnie już będą dyskusje, oprowadzania, spotkania i pokazy. Weekend otwarcia zaczyna się dziś i potrwa do niedzieli, a wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie photomonth.com. Jeszcze zaproszenia do teatru na nowy spektakl Teatru Warszawy. Zobaczymy go premierowo już w najbliższą sobotę. Przed wschodem, przed zachodem powstaje na podstawie znanego filmu.
3: Spektakl jest zbudowany na scenariuszu filmowym, natomiast jest oczywiście wersją teatralną tego scenariusza i w związku z tym ma zupełnie inną formę i dynamikę i rytmikę, i też ci bohaterowie są inni, ponieważ są inni aktorzy.
2: Zapowiada Adam Sajnuk, który reżyseruje sztukę. Na scenie Monika Markowska i Robert Mróz, a u nas jeszcze zaproszenia na 17 maja, jeśli macie ochotę wtedy wybrać się na spektakl do Instytutu Teatralnego, bo tam będzie grany. Napiszcie na adres kultura@chillizet.pl.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Dzień dobry, witajcie. 4,5 minuty po godzinie pierwszej. Dzisiaj trzeci z zimnych ogrodników, czyli Bonifacy. Jutro Zośka. Może zimna, ale mimo wszystko cieplejsza od Bonifacego. To zawsze dobre wieści na piątek.
1: Na chillaucie w Chili Z.
0: Lola Young rozpoczyna nasze spotkanie, później Two People.

0: Bardzo ciekawe badania leżą przede mną, związane z naszym wypoczywaniem w czasie wakacji. Jeśli gdzieś tam przebąkujemy, że wypoczynek w Polsce stał się zdziepko drogi, to tutaj w tych badaniach widać dokładne tego odbicie, no bo słuchajcie, prawie 50% Polaków wyjeżdża na wakacje w tym roku wiosną albo wczesnym latem, w każdym razie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. No i właśnie te nasze decyzje są spowodowane wyraźnie niższymi cenami niż tymi w szczycie letniego sezonu, czyli i tak najwięcej zawsze będą płacili rodzice, którzy mają dzieci w wieku szkolnym. No przecież. Wyjazd w sezonie wakacyjnym planuje zaledwie 11% Polaków. 10% poczeka z wycieczką do jesieni. No i też smutna informacja, bo wypocząć trzeba. Aż 18% rodaków w ogóle na wakacje się nie wybiera. Przed sezonem najchętniej wybierają się młodsi dorośli, tacy do 29 roku życia. I ci najmłodsi najchętniej wyjeżdżają na tak zwane city breaki, czyli krótkie wypady do innych miast. No więc dlaczego wyjeżdżamy na wakacje poza sezonem, przed sezonem? Po pierwsze, dlatego, że jest taniej. Po drugie, dlatego, że jest mniejszy tłok. Po trzecie, łatwiej zorganizować noclegi i atrakcje. Dalej, bardziej przyjazna pogoda, która pozwala uniknąć ewentualnych, dodajmy, upałów. A oprócz tego, poza sezonem, poza szczytem sezonu, łatwiej znaleźć lepsze oferty, na przykład w biurach podróży. I jeszcze jedna ciekawa informacja. 20-latkowie to jest grupa, która najchętniej testuje technologiczne nowinki, no więc nie dziwi nas, że co piąty Polak do 29 roku życia do organizacji wyjazdów wykorzystuje sztuczną inteligencję. Ale dla porównania, seniorzy po 60 roku życia to już senior? Nie wiem. W każdym razie tylko 6% w tej grupie wiekowej organizuje wakacje, używając sztucznej inteligencji, a głównym narzędziem organizowania wakacji pozostaje analogowy, tradycyjny notes dla prawie 30. No ja jestem jednak zdziepko młodszy i też nie wyobrażam sobie organizacji wakacji bez analogowego notesu i dobrego ołówka przed sobą na biurku. No ale jakoś zawsze nie po drodze było mi z badaniami.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Inspector Wood, którą Elton John porównał do Niny Simone. Spodziewamy się debiutanckiej mixtape. Już wiemy, że będzie zatytułowana Naturally. 21 minut po godzinie pierwszej w Chili Z. Cherry Blossom, Empire of the Sun już za moment.
1: Autopromocja.
2: Odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
2: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Gata.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: A Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
14: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
19: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś
0: Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
23: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
24: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
25: Po reklamie.

0: 25 minut do godziny 14. Co prawda muzyka Anny Jantar to nie jest muzyka, czyli Z, ale za to ze szczególną sympatią przyglądamy się sztuce komiksu, jak być może wiecie. No i w związku z tym donoszę, że właśnie dzisiaj ukazuje się komiks Wawrzyszew, Życia mała garść, historia Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego. Komiks poświęcony jednej z najważniejszych par polskiej sceny muzycznej. Publikacja powstała przy współudziale Natalii Kukulskiej, no i to jest opowieść o życiu, miłości i o twórczości tej pary. Komiks prowadzi nas od pierwszego spotkania Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego przez najważniejsze momenty ich kariery, festiwale w Opolu, w Sopocie, po życie rodzinne na warszawskim Wawrzyszewie. No bo właśnie na Wawrzyszewie przy Rejmonta 21 powstawały utwory, które na trwałe, jak czytamy, wpisały się do historii polskiej muzyki. Ważnym elementem narracji w tymże komiksie jest legendarne studio Ton Pressu przy PTFiego 3, gdzie powstawały przeboje i płyty takich artystów jak Lady Punk, Papa Dance, Republika, Brygada Kryzys, Kobra Nocka, TSA, Perfect WW czy Obywatel GC. Za scenariusz komiks odpowiada Maciej Jasiński, autorem rysunków jest Jacek Michalski, twórca licznych i albumów, i ilustracji, i okładek, czy autor konceptów do gier. Spotkanie z Natalią Kukulską w sprawie komiksu Wawrzyszew, Życia mała garść, dzisiaj w Urzędzie Dzielnicy na Bielanach. Zwracam uwagę nie tylko mieszkańcom Bielan.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

12 minut do godziny drugiej, czyli to była Ela R. Teraz Triolab, jeszcze przed 14. Panowie obecnie bawią po drugiej stronie Globusa, gdzie promują nowy materiał do Europy na koncerty. Wracają późnym latem i wczesną jesienią. U nas już teraz, a o drugiej jak zawsze garść informacji w pogoń za kulturą.

Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
3: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka naczelna.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Po reklamie.

0: 14 właśnie minęła, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Nadchodząca noc muzeów to też jest oczywiście noc, podczas której można nawiązać nowe znajomości w długich kolejkach do sztuki. Te kolejki ustawiają się co roku, zazwyczaj przed najważniejszymi muzeami w naszych miastach. Może komuś z Was zdarzyło się stać przed Muzeum Narodowym w Warszawie albo Krakowie?
3: Ustawiają się, ale lubimy kolejki. To też jest atmosfera. Zresztą nie trwa to tyle, żeby było to niemożliwe do przejścia. Wszystko jest dobrze zorganizowane, zwiedzać można w miłej atmosferze. Tak więc nie bójmy się kolejek, tylko przejdźmy do Muzeum Narodowego w Krakowie.
2: Zachęca Tomasz Ostrowski, wicedyrektor tej instytucji.
3: Proszę koniecznie nas odwiedzić. Jesteśmy otwarci od godziny 19 do 24. Do gmachu głównego proszę przyjść na wspaniałe wystawy Gotyk w Karpatach, Młodopolska Grupa 5 i Szepoczynki. Osobiście. W każdym z naszych oddziałów przygotowaliśmy coś specjalnego. Można potańczyć u Wyspiańskiego, zwiedzić pracownię ikonografii Krakowa i zobaczyć, jak bada się dawne widoki Krakowa w sukiennicach oraz posłuchać muzyki w Szołajskich i w Ciołku.
2: A wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Krakowie. Noc muzeów to też okazja, żeby odkryć nieznane dotąd miejsca lub poznać nowe, ciekawe historie. A ten kierunek, który Wam chcę zaproponować tym razem, wiąże się z historią warszawskiego cyklizmu. Chodzi o tor kolarski na warszawskim Kamionku, wybudowany w 1972 roku. To on będzie bohaterem spotkania, na jakie 16 maja zaprasza nas Dom Sztuki z Grochowa.
4: W Noc Muzeów zaprosimy na wernisaż wystawy Nowe Dynasy były, są, będą, w czasie której chcemy opowiadać o walce o Nowe Dynasy, o tor kolarski, który działał na styku Kamionka i Grochowa i który w tej chwili jest zabytkiem, które niszczeje i to dzisiaj można z jakąś dumą powiedzieć, że jest to zabytek, ale droga do tego momentu była długa i ta droga nadal pozostaje długa, no bo budynek, teren pozostaje zamknięty, niedostępny, no i z każdym dniem jako zabytek niszczeje.
2: Wyjaśnia Dorian Witawski z Domu Sztuki. Będzie okazja, żeby dowiedzieć się więcej o historii toru Orzeł i porozmawiać o jego przyszłości.
5: Otwarcie będzie towarzyszyć akcja Sito na żywo, czyli to, co ja lubię łączyć. Pokażemy grafiki, które wcześniej były prezentowane w szumnie przeze mnie nazwanej Galerii Tor, która jest takim przyczółkiem artywistycznym inicjatywy Nowe Dynasy i cały czas po prostu wykorzystujemy tą architkankę toru kolarskiego do tego, żeby pokazywać, że tam ten tor kolarski jest. Będą też historyczne fotografie, które pokażą ten etap świetności toru kolarskiego jako obiektu sportowego, które pozyskaliśmy dawno temu jako inicjatywa od różnych mieszkańców, właśnie takie archiwum społeczne.
2: Zapowiada Kwiatek z Kwiaciarni Sztuki. Zapraszamy 16 maja od godziny 18. Wstęp jest bezpłatny. Więcej informacji możecie znaleźć na stronie domsztuki.pl. A my na pewno jeszcze do tej rozmowy i do tych wydarzeń związanych z projektem Nowe Dynasy wrócimy w 30. Na koniec jeszcze Warszawskie Muzeum Etnograficzne, które też warto odwiedzić w sobotę 16 maja. Tutaj impreza w stylu słynnego Studia 54, ale nie tylko. Będą spotkania, wspólne akcje artystyczne. Zatem do Muzeum Etnograficznego w Warszawie jeszcze wrócimy za godzinę.
1: W pogoni za kulturą.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Na chilloucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Noc muzeów to jest zawsze bycza impreza. Jeśli nawet kolejki do muzeów będą bardzo długie, no to można się między poszczególnymi placówkami przejechać zabytkowym taborem, na co też warto zwrócić uwagę.
1: Na chilloucie w Chili Z.
0: 4 minuty po drugiej, Father John Misty na dobry początek 15 godziny dnia i już pozwolę sobie zaanonsować audycję Past Perfect. Jesteśmy w połowie lat 90. To za pół godziny.

0: czyli Z11 po drugiej. Kolejne badanie, jak mi się wydaje, bardzo interesujące. Słuchajcie, tym razem została przez GUS zbadana nasza aktywność ruchowa. No i dobra wieść jest taka, że w ostatnich latach więcej ćwiczymy, ale jednocześnie pogorszyły się oceny dotyczące naszej kondycji fizycznej. Otóż ćwiczy, mówiąc w największym uproszczeniu, 43,7% Polaków. Odrobinę więcej panów, bo to jest różnica 41-46. Co najmniej raz w tygodniu aktywność fizyczną uprawia prawie 23% badanych Polaków i to jest o 3% więcej niż przed 5 laty. Największą aktywnością w tym względzie wykazują się mieszkańcy dużych miast, 60%, a zaledwie 1/3 mieszkańcy wsi. No więc jak wygląda ta nasza aktywność fizyczna? Otóż najpopularniejszą formą aktywności fizycznej jest, kto zgadnie, jazda na rowerze, ponad 1/4 badanych. Drugie miejsce zajęło, myślałem, że bieganie, nie, pływanie. A największą motywację stanowią przyjemność i rozrywka, a z drugiej strony zostały zbadane przyczyny nieuczestniczenia w zajęciach sportowych czy rekreacji ruchowej. No i najczęściej nie uczestniczymy z powodu braku wolnego czasu, odpowiada 1/3 badanych. A drugą, najbardziej znaczącą przyczyną było preferowanie wypoczynku biernego albo po prostu brak zainteresowania. No przynajmniej szczerze.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Games of Luck, czyli nie graj z miłością, Parcels z Australii. I w Australii zostaniemy w audycji Past Perfect. Dzisiaj wspomnimy 93 rok, to już za kilka minut.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Autopromocja.
3: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Po reklamie.

Past Perfect. 1993 rok dzisiaj wspominamy. Nic specjalnego się nie wydarzyło. Może poza tym, że ówczesny prezydent Lech Wałęsa pod koniec maja, słuchajcie, rozwiązał i Sejm, i Senat. I nie wiem, jak to się wydarzyło i nie wiem, jak to przeżyliśmy, ale do połowy października bez obu tych izb jakoś istnieliśmy. Na ekrany wchodzi Park Jurajski oraz Bezsenność w Seattle. Bezsenność w Seattle wciąż się dobrze ogląda. Dodajmy, że z łezką wokół. Na brytyjskiej liście przebojów Five Live, George Michael, Queen, Lisa Stansfield, All That She Wants, Ace of Base na drugim, That's the Way Love Goes, Janet Jackson na trzecim, Sweat, La La La La Long na piątym, Inner Circle, Everybody Hurts, R.E.M. na siódmym. Świetne czasy dla muzyki, choć niektóre z tych utworów no, nie zabrzmiałyby dobrze dzisiaj w żadnej stacji, a szczególnie w naszej. Spoza listy przebojów, ale piosenka była bardzo popularna także w naszym kraju, no bo In Excess był popularny również w naszym kraju bardzo. Jeszcze w 1992 roku panowie nagrali płytę, która była zatytułowana Welcome to Wherever You Are. No i Beautiful Girl chadzało na polskich antenach właśnie wiosną 1993. I tę piosenkę sobie dzisiaj przypomnimy.

0: I put
1: water.
0: Blue water.
1: A boat.
0: Blue water.
1: A blue water.
2: Mamy Warszawę, połowę lat 80. poprzedniego stulecia. Do Polski wtedy dociera tajemnicza, nieuleczalna choroba, która zaatakuje przede wszystkim homoseksualistów. No i poznajemy bohaterów naszej opowieści. Jacka, który się przyjaźni z Syreną. Poznajemy oficera SB, Rafała. Poznajemy ekskluzywną prostytutkę Iwonę. Dwóch bokserów, Waldka i Fabiana. Żonę Waldka, Beatę, czy też postać, która jest inspirowana wybitną aktorką Haliną Mikołajską, wybitną aktorkę Danutę, czy też ważnego reżysera Michała i jego kochanka Henryka. Poznajemy także lekarkę Zofię i poznajemy poetę, który w tej lekarce będzie się skrycie podkochiwał. I ci nasi bohaterowie opowiedzą nam o Warszawie połowy lat 80. w spektaklu Anioły w Warszawie. Oczywiście w spektaklu inspirowanym Kuschnerem czy Warlikowskim. To jest opowieść nie tyle o tamtych czasach Warszawia, może właśnie o tamtych czasach, ale przez pryzmat AIDS. Przyglądamy się życiu tamtejszych, życiu osób, które wtedy żyły w Warszawie. Żyły i mówiąc nieco egzaltowanie, ale taka prawda, żyły i kochały. I o tym są w największym skrócie Anioły w Warszawie, które są na afiszu Teatru Dramatycznego w tejże Warszawie, no bo gdzieżby indziej. Gdyby była taka sytuacja, że przegapiliście ten spektakl i mielibyście w najbliższy weekend chęć nadrobić tę zaległość, to donoszę, że mam zaproszenia na sobotę i na niedzielę. Rafał Małpa, czyli ZPL.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
8: Zespół Herz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
13: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Po reklamie.

0: się na Chill Out.
1: Minuta po trzeciej, przy mikrofonie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: A wracając jeszcze na moment do tych długich kolejek podczas nocy muzeów, to zazwyczaj dość imponujące. Stoją przed warszawską fabryką czekolady. W tym roku też zaplanowano tutaj specjalne oprowadzania z wprowadzeniem w proces powstawania czekolady i opowieściami o niezwykłej historii samego miejsca i jego założycieli. A aktualnie w fabryce czekolady, i to jest jeszcze jeden mocny powód, żeby ją odwiedzić, czynna jest wystawa sztuki Malwiny Konopackiej. Forma smaku, bo tak brzmi jej tytuł, to ceramiczna wariacja na temat słodyczy, która zabiera nas do wnętrza gigantycznej bombonierki i zapewnia unikalne doznania wizualne. Obiecuje fabryka. Noc muzeów potrwa tutaj od 21 do 1 w nocy. Oczywiście w Warszawie 16 maja znów będzie można podróżować specjalnym transportem. To jest taka gratka dla miłośników historycznych pojazdów, bo takie zawsze wyjeżdżają na warszawskie ulice podczas nocy muzeów. Zabytkowe tramwaje będą jeździć na linii M, ale tych specjalnych muzealnych linii autobusowych i tramwajowych będzie więcej, w tym roku aż 8. Co więcej, w ramach nocy muzeów na Stołeczne ulice o 17 wyjadą dwie parady, autobusowa i tramwajowa. I mają one spotkać się na moście Poniatowskiego. Jeśli którąś z tych linii dojedziecie do centrum Warszawy i skierujecie kroki do Muzeum Etnograficznego, to też bardzo dobrze, bo tutaj szykuje się Srebrna Noc.
3: Wyjątkowa edycja Nocy Muzeów, inspirowana światem Andy'ego Warhola i nowojorskiego undergroundu lat 70. W programie jest bezpłatne zwiedzanie wystaw, pokazy kultowych filmów Paula Morrisseya z wprowadzeniem internetowej twórczyni OS-u, czyli Marty Kożuchowskiej, a także gra terenowa Bingo 54, inspirowana estetyką klubową.
2: Mówi Patrycja Lewandowska z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Wieczorem impreza w stylu słynnego Studia 54, o której już wspominałam. Tutaj zagrają Bartosz Dawid i Roma Leopard, ale dancing, spotkania czy wspólne akcje artystyczne to też nie wszystko.
3: Wydarzenie uzupełni tur głuchych, w ramach którego po wystawie formy obecności sztuka Łemków Rusinów Karpackich oprowadzi Daniel Kotowski.
2: Zapraszamy więc od 17 do 1 w nocy. A teraz jeszcze wracamy do Krakowa. Polecaliśmy Wam już wizytę w Muzeum Narodowym, w Muzeum Zabawek, w Aptece Designu. Zapraszaliśmy na spotkania z współczesną fotografią. Teraz jeszcze sprawdzamy, co będzie się działo jutro wieczorem i w nocy na Wawelu.
4: Wyjątkową atrakcją dla wszystkich uczestniczących w nocy muzeum na Wawelu będzie możliwość zobaczenia stałych ekspozycji, przede wszystkim prywatnych apartamentów królewskich z gabinetem porcelanowym, ale również, co jest istotne, pokazujemy wystawy czasowe, w tym niedawno otwartą wystawę arcydzieła kolekcji Lanskorońskich Sztuka Antyku z bardzo nietypową i zachwycającą scenografią.
2: Mówi Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego.
4: A ponieważ na Zamku Królewskim już na dobre zadomowiła się sztuka współczesna, myślę, że instalacja, przepraszam, za bałagan, również przyciągnie tych, którzy poszukują właśnie sztuki współczesnej. Całość wieczoru uprzyjemni występ Krakowi Dancy, a przy okazji będzie można zobaczyć również ogrody królewskie z wystawą Joanny Rajkowskiej.
2: Przypomnijmy, że w tym roku Krakowska Noc Muzeów po raz ostatni odbywa się w innym terminie niż podobne wydarzenia w innych polskich miastach. Od przyszłego roku data Nocy Muzeów ma być jednolita.
0: W pogoni za kulturą. Chili Z. Chili Z. Pogoda.
1: Piątek nie aż tak bardzo zimny, jakby wskazywała zimna Zośka. Najcieplej na wschodzie od Suwałk po Przemyśl od 20 do 22 stopni. Najchłodniej z kolei na Wybrzeżu Gdańskim tylko 10 stopni i będzie padał deszcz. 17 w pochmurnych Katowicach, 19 w pochmurnym Krakowie i 22 stopnie jutro w równie pochmurnej Warszawie. Z mapy pogody wynika, że w stolicy padać nie powinno.
0: Na Chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: 6 po trzeciej, Talk to You, Sam Fender i Elton John. Panowie rozpoczną tę godzinę naszego spotkania. Przewidziałem konkurs taki popołudniowy, rzecz jasna. No i dwa słowa na temat kolei bo będziemy mogli wsiąść do pociągu.
0: Na chillaucie w Chili Z.
1: Właściwie byle jakiego. I nie martwić się o to, że co kraj to nowy bilet. Szczegóły za chwilkę.

0: To jest bardzo fajna informacja, słuchajcie. Komisja Europejska wczoraj przedstawiła projekt przepisów, które uproszczą rezerwacje podróży kolejowych, szczególnie między państwami Unii Europejskiej, co oznacza, że chcąc przejechać na przykład z Rovaniemi do Lizbony, będziemy mogli mieć tylko jeden bilet. Zgodnie z tą propozycją będziemy mogli kupić ten bilet używając tylko jednej platformy, strony tylko jednego przewoźnika kolejowego, obejmującą całą trasę podróży. A dodajmy, że każde państwo ma swoje przedsiębiorstwo kolejowe. Mało tego, objęci będziemy pełną ochroną praw pasażerskich. Jeśli przegapimy jedno z połączeń, będziemy mieli prawo do zmiany planu podróży, do zwrotu kosztów za bilet albo nawet do odszkodowania. I tutaj Komisja Europejska uczula sprzedawców biletów kolejowych i agencje turystyczne. Zastanawiam się, czy to jest tak w wypadku nas kupujących sobie samemu bilety przez internet, czy to też jest przestroga dla nas. Mianowicie trzeba przestrzegać minimalnych czasów połączenia, tak żebyśmy się mieli czas przesiąść z jednego pociągu do drugiego. Jeżeli podróżny utraci połączenie, ponieważ ta zasada nie będzie przestrzegana, to sprzedawca czy organizator takiej wycieczki, a nie kolej, będą za nią odpowiedzialni. No więc prawdopodobnie ci, którzy samodzielnie będą taką podróż konstruować, też będą za to odpowiedzialni. Komisja Europejska zapewniła wczoraj, że na tych nowych regulacjach skorzystają nie tylko pasażerowie, ale i przewoźnicy kolejowi, bo dzięki ułatwionemu systemowi wzrośnie liczba osób decydujących się na podróż pociągami. I słuchajcie, coś w tym chyba jest, dlatego że bilet do dowolnego miejsca na świecie, nawet najbardziej egzotycznego, możemy kupić przez internet w kilku zaledwie bardzo prostych krokach. Natomiast biletu kolejowego po Europie samej kupić się właściwie nie da. Szczególnie do miejsc trochę bardziej oddalonych od naszego miejsca zamieszkania, no bo wchodzą w rachubę właśnie różni przewoźnicy, różne taryfy i różne systemy. To wszystko ma się ujednolicić. Jeśli cokolwiek tylko się w tej sprawie ruszy, oczywiście damy wam znać.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Yumi Zuma, czyli Z, w to czwartkowe popołudnie. Mamy 20,5 minuty po godzinie 3. Ostatni w tym tygodniu konkurs taki popołudniowy zbliża się.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak? To Allegro.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Kto zwalcza ból?
12: Woltaren!
11: Kto?
12: Woltaren! Woltaren! Ból!
13: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Yeah! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

Już pół do czwartej już minęło, konkurs taki popołudniowy przed nami. Dzisiaj myślę, że miłośnicy prozy historycznej będą zadowoleni. Pierwszy reportaż o dziewczęcej orkiestrze z Auschwitz, Ansebby, trzeba było grać. Dołączam od Chili Z płytę Jamesa Blake'a i oczywiście smyczkę. Bez smyczki nie ma jak. 321-321-500 to jest numer telefonu, pod który czekam na wasze zgłoszenia. Mamy jak zawsze trzy kategorie. Wybieramy sobie tylko jedną, czy tam pytanie, trzy odpowiedzi. Wskazujemy tę poprawną za pierwszym strzałem. Kto chętny? 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Maciek dzisiaj, dzień dobry, cześć.
2: Kłaniam się, tu Maciej.
1: Dzień dobry, Macieju.
2: Pozdrawiam słuchaczy.
1: My ciebie również pozdrawiamy.
2: I zespół redakcyjny oczywiście.
1: Dzięki wielkie. Maćku, co my tutaj mamy? Mamy reportaż, trzeba było grać, mamy płytę Jamesa Blake'a. Jeszcze taką niespodziankę ci dołożę, jeśli pozwolisz. Obok smyczki. To jest taki zestaw nagród, który czeka na ciebie. No to teraz przed nami zadanie wskazania poprawnej odpowiedzi na pytanie, które sobie wybierzesz. Jak jesteś gotowy, by wziąć tego byka za rogi, to zróbmy to.
2: Już się boję. Ale
1: nie, konkurs nie został powołany w celach lękowych, wręcz przeciwnie, to jest zabawa, tym bardziej, że przegranych w tym konkursie nie ma. Kategorie są takie same jak wczoraj, tylko w jednej z nich zmieniłem pytanie. Kategorie kumple, kategoria naj i kategoria Eurowizja.
2: To może naj.
1: Maćku, największym miastem Skanii jest Aarhus, Malmę czy Renę?
2: Momencik.
1: Największym miastem Skanii.
2: Skania, prowincja Szwecji. Aarhus to chyba Dania, jeśli się nie kompromituje geograficznie. Wydaje mi się, że w prowincji Skanii będzie tym miastem południe jakieś Malmy.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Moja teoria, że jak ktoś wie, to jest zawsze łatwiej wygrać, się sprawdza. Tak, pozostałe dwa miasta są duńskie, a Skania jest faktycznie szwedzka. Malmö jest największym miastem.
2: W końcu produkowali ciężarówki, chyba nadal produkują, nie?
1: O nazwie Skania, dodajmy. Aarhus jest miastem leżącym na Półwyspie Jutlandzkim. Arenę jest największym miastem, nie wiem czy stolicą, czy pełni te funkcje, ale no powiedzmy sobie, również duńskiego Bornholmu. Poszło brawurowo. Super. Bardzo się cieszę.
2: Czy mogę mieć małą prośbę do wszystkich szanownych pań i panów redaktorów?
1: O matko, mam się bać?
2: Nie. To jest kwestia techniczna. Zauważyłem, że często na zakończenie jakiejś zapowiedzi, czy to po rozmowie z gościem audycji, albo po zapowiedzi kulturalnej, rozrywkowej i tak dalej, nie ma u was zwyczaju, żeby powtórzyć. Kto był, kto będzie, co było, kiedy i tak dalej.
1: Czyli zapowiedzi wstecznych brakuje, tak zwanych.
2: No, podsumowania. Na przykład, nie wiem, no włączę w połowie wywiad albo jakąś zapowiedź kulturalną, i potem cholerka, brakuje tego podsumowania.
1: Okay.
2: Co to było, ewentualnie co ma być i gdzie i kiedy.
1: Dobra, to umówmy się tak. Ja zaanonsuję w tym momencie od razu mojego kolegę Jakuba Lachowicza, który o 16 się przywita z państwem. Podziękuję Maćkowi za udział w konkursie takim popołudniowym, który pojawi się na antenie w poniedziałek. I Angus i Julia stanowią przed nami. To tyle, co mogę zrobić tak natychmiast.
2: Też dziękuję. Bardzo miło było.
1: Dzięki, Maćku. Gratuluję.
2: I słucham was dalej.
1: Dzięki za ciekawe uwagi. Dzięki, że uważnie słuchasz. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
2: Staramy się. Dziękuję. Na razie.

Z, za 12 minut godzina czwarta. Słuchacie nas w czwartek, 14 maja. Jutro pamiętajcie Zosi, a Kuba Lachowicz nastawi was na czytankę od 16. Dziękuję za dziś. Rafał Turowski, dobrego popołudnia. Jak wstaniecie w niedzielę rano, włączcie radio. Będę tam. Mercy, Jasmine Lazy, Kiwi przed czwartą.

0: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: To pewnie. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
13: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
14: Po reklamie.

0: nocą. Popada prawie wszędzie, wyjątkiem ściana wschodnia. Pod Halę tutaj padać nie powinno, do tego nad ranem na północnym zachodzie spodziewamy się mgieł. Piątek będzie deszczowy i burzowy w całym kraju. Poza północnym wschodem tutaj padać nie powinno. Najchłodniej u naszych słuchaczy nad morzem 12 stopni, ale za to już trochę cieplej w centrum. Warszawa jutro najcieplejsza, tutaj nawet do 20 stopni jutro.
1: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl.
2: W międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: 16 minęła. Czwartek. Jakub Lachowicz to ja. Dzień dobry. Zapraszam na popołudnie z Chili Z. Georgia Smith zaśpiewa swoje Try Me. No, muzykę mamy idealnie dobraną. Myślę, że każdy będzie zadowolony. Zapraszam do 19.
2: W międzyczasie w Chili Z.

Jam, It's Amazing, czyli Z. It's Amazing, jest świetnie, tak? 11 minut po 16, no świetnie jest, coraz cieplej będzie, proszę już spokojnie, 16, czwartek mamy, jesteśmy przed piątkiem, więc jest dobrze, mam nadzieję, że u was również. Dzisiaj po długiej 8-letniej przerwie Paweł Pawlikowski powraca do pokazywania swoich filmów. W ogóle powrócił do kręcenia filmów i dzisiaj wieczorem w Cannes na festiwalu filmowym odbędzie się premiera jego najnowszej produkcji, czyli Ojczyzna. Film pokazywany jest w ramach konkursu głównego i walczy o najważniejszą nagrodę festiwalu w Cannes, czyli o Złotą Palmę. Fabuła. Mówiąc krótko, jest lato 1949 roku. Po rozpoczęciu zimnej wojny pisarz Thomas Mann, w tej roli Hans Zischler, i jego córka, dziennikarka Erika, w tej roli Sandra Hüller, przemierzają czarnym samochodem zrujnowane Niemcy. Od będącego w amerykańskiej strefie Frankfurtu, pokontrolowany przez Sowietów Weimar, jest to podróż pełna emocji i wyzwań dla noblisty, który powrócił do domu po 16 latach wygnania z USA. I Mann musi zmierzyć się nie tylko z podzieloną swoją ojczyzną, ale również z pęknięciem w swojej rodzinie. I ta ojczyzna właśnie zmaga się z zawirowaniami historii, wygnaniem i naszą potrzebą posiadania domu i w ogóle być do czegoś przynależnym. Tak powiedział właśnie Paweł Pawlikowski, podczas gdy postacie z Idy i Zimnej Wojny zostały wymyślone. W centrum ojczyzny znajdują się historyczne postacie Thomasa Manna i jego niesfornych bliźniaków Eriki i Klausa, uwięzionych w trójstronnym dramacie rodzinnym. W ekipie filmowej znaleźli się stali współpracownicy Pawlikowskiego, operator Łukasz Żal, montażysta Piotr Wójcik, kostiumografka Aleksandra Staszko, scenografowie Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński, a także kompozytor Marcin Masecki. Premiera Ojczyzny dzisiaj w Cannes. Trzymamy kciuki, oczywiście. Chciałbym...

0: la la la la, Melody Gardot i Sting, Little Something. Bardzo to był przyjemny duet, przyznacie. Czytam właśnie, że charakterystyczne stacje metro Centrum mają zmienić się nie do poznania i że niebawem znikną te słynne przeszklone tuby i mają one zostać zastąpione. Chodzi właśnie o te wejścia na stację metro Centrum. W pierwszej części prac wymienione mają zostać wejścia usytuowane obok MSN-u i przy parkingu na placu Defilad, łącznie cztery wiaty, a później ma się zmienić również wnętrze. Mają się zmienić wejścia, które znajdziemy na warszawskiej patelni. Według wytycznych nowe wejścia mają mieć kształt prostopadłościanów na wzór konstrukcji ze stacji metro Szwedzka, metro Targówek Mieszkaniowej i metro Trocka. Wizerunkowo to będzie spora zmiana. W stolicy właśnie, w samym centrum. U nas za chwilę Saint Harrison, Teddy Swims. Tak wam gramy w czwartkowym Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: 23 minuty po 16.
2: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
3: Autopromocja.
1: Płyta tygodnia w Chili Z. Materiał nagrany z udziałem 17-osobowej orkiestry. Ekstrawertyczny i impulsywny. Licky Lee, The After Party. Wysłuchanie utworów z szóstej płyty w dorobku szwedzkiej artystki. Zapraszamy do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Płyta tygodnia w Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
13: bezpiecznie.
12: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
14: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
15: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
17: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
24: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
25: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
26: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
27: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
28: Po reklamie.

Miller, Michel w Chili Z, 21 minut i będzie 17 w czwartkowe popołudnie. Przed nami wydarzenie, które może na zawsze zmienić sposób oglądania piłkarskich mistrzostw.

Razem jednak ma być to czymś więcej niż tylko meczem. Kuratorem widowiska został Chris Martin z zespołu Coldplay. Za produkcję będzie odpowiadała Global Citizen, czyli Międzynarodowa Organizacja Edukacyjna i Rzecznicza. Dobór artystów, którzy wystąpią podczas halftime show w przerwie finału, nie jest przypadkowy, bo FIFA chciałaby trafić do każdej możliwej grupy odbiorców. I tak oto na scenie pojawią się Shakira, która jest dla piłki nożnej postacią wręcz ikoniczną. Pamiętamy przecież jej Waka Waka z 2010 roku. Madonna się pojawi, absolutnie legenda, która zalicza wielki powrót z nowym albumem 3 lipca. Jeżeli mundialowy halftime show ma mieć skalę historycznego wydarzenia, no to nie można mieć większego symbolu muzycznego mainstreamu. I do tego pojawi się koreański zespół BTS. To akurat ukłon w stronę młodszej globalnej publiczności, szczególnie generacji Z, a że K-pop od lat jest jednym z najpotężniejszych fenomenów internetowej kultury, to obecność BTS może przełożyć się na rekordowe zasięgi w social media. Mistrzostwa Świata FIFA 2026 będą największym mundialem w historii piłki nożnej. Po raz pierwszy w 3 krajach zostanie rozegrany: w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Wszystko rozpocznie się 11 czerwca, finał zaplanowano na 19 lipca i to właśnie tam FIFA planuje stworzyć swój odpowiednik Super Bowl. No to czekamy, bo Mundial 2026 może być pierwszym w historii, o którym będzie się mówiło również nie tylko z powodu wyniku na murawie, tylko z powodu przerwy w meczu właśnie. 18 minut i będzie 17. Ania Karwan teraz w Chilizacji.

dalej wspominają koncert Tame Impali w Gliwicach. No to wspomnienie tego koncertu właśnie w Chilizac. Bardzo dobry taneczny numer. 11 minut i będzie 17. To teraz co powiecie na całkowitą zmianę klimatu? Callum Scott i jego Dancing on My Own. W oryginale ten utwór śpiewała Szwedka Robin. Na pewno kojarzycie, pewnie pamiętacie. A czy wiecie, o czym jest ten utwór? O tym, że Robin w bólu serca obserwuje mężczyznę, który tańczy z inną kobietą, nie wiedząc, że jest obserwowany przez nią właśnie. I Robin otwarcie mówiła, że ten utwór powstał wtedy na podstawie, był inspirowany piosenkami z lat 80., takimi jak Dancing with Tears in My Eyes, Ultravox, czyli taniec z łzami w oczach, czy tanecznymi utworami Donny Summer, ale takimi tanecznymi, ale właśnie na smutno, na swój sposób. No tutaj smutniej się nie dało. Callum Scott w Chilizac.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
1: Jutro spodziewamy się w całym kraju, prawie w całym kraju, bo na północnym wschodzie nie będzie padać opadów deszczu. Na Pomorzu te opady będą ciągłe, dopiero pod wieczór zacznie się rozpogadzać. Termometry pokażą od 12-14 stopni na zachodzie, 16 będzie w centrum, 20 na Mazowszu, do 22 tyle będzie na wschodzie i na południowym wschodzie Polski. Jeżeli chodzi o weekend, ten również deszczowy i nieco chłodniejszy niestety.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: No ale niech pada, dobrze, dobrze, niech pada. Minuta po 17:00, słuchacie Chili Z w czwartek. Jakub Lachowicz to ja, dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Good Life to jest piosenka projektu Good Life, a dołączył do nich Elder Brook.
3: W międzyczasie w Chili Z.
1: I ten numer proponuję wam na początek tej godziny. Dzień dobry. Miło mi, że jesteście. Cześć ponownie.

bardzo ważne pytanie. Ile snów nam zostało? Zapytała Natalia Mojang, wspaniała, czyli za 10 minut po 17. Od wczoraj w Poznaniu trwa Impact 26. To jest dwudniowy kongres, na który oczywiście przyjechały światowe autorytety, politycy, ludzie kultury, czołowi polscy przedsiębiorcy, czy no, politycy też właśnie. Na kongresie gościła też m.in. Olga Tokarczuk. W trakcie panelu mówiła o swojej nowej książce i ogłosiła wtedy, że książka jest już skończona i ma się ukazać jesienią. Nawiązując do tytułu tego panelu, który miał w nazwie bardzo ważne pytanie, czy literatura ma jakieś obowiązki, Tokarczuk powiedziała, że pojęcie obowiązku, cytuję, jest trochę jakby z innego spektrum myślenia o świecie. Obowiązek i sztuka, obowiązek i literatura, nie jakoś nie było u mnie na to zgody. I powiedziała, że prawdopodobnie będzie to jej ostatnia powieść, ta, która niebawem się ukaże i chyba nie będzie już w stanie tak dużo poświęcić wysiłku, żeby napisać dużą rzecz. Wybrała temat, który od dawna leżał jej na sercu i miała poczucie czegoś w rodzaju obowiązku, że są takie tematy w tym kontekście, w którym Olga Tokarczuk żyje, w tej kulturze, wśród tych ludzi, którzy są dla niej bliscy, że musiała podjąć temat, który według niej był jakiś pomijany, zwłaszcza w sferze kultury. Nie mamy takiej dużej opowieści na ten temat oprócz samych swoich. Już Państwo się pewnie domyślacie, że mówię o ziemiach zachodnich, tak zwanych odzyskanych po wojnie. Ta wielka epopeja, cytując dalej Olgę Tokarczuk, przesiedlenia milionów Polaków, zasiedlenia krajów, krain, terytoriów, które należały do zupełnie innego państwa, ale też do kultury, języka, było tak przez te 80 powojennych lat pomijane, że właściwie dostały tylko oprawę zabawną, jak sami swoi, i że do nienaukowego mainstreamu właściwie nigdy nie weszły, dlatego Olga Tokarczuk z pełną powagą i z poczuciem obowiązku robi coś dla większej zbiorowości. Do tego jeszcze był wątek sztucznej inteligencji i Olga Tokarczuk krótko tutaj powiedziała, że nauczymy się szybko rozpoznawać, gdzie sztuczna inteligencja buduje sceny, bo mamy już taką intuicję, że wiemy na zdjęciach, co jest sztuczne, a co nie. Olga Tokarczuk na Impact 26 w Poznaniu.

0: bardzo poruszający, wzruszający numer grupy YouTube z ich ostatniej płyty, czyli wydanej w 2017 roku, Songs of Experience. Piosenka nosi tytuł Summer of Love, jest bardzo wzruszającą historią o Aleppo, a dokładnie o ogrodniku, który mimo wojny, mimo zniszczeń i całej tej tragedii, która działa się wokół niego, bardzo chciał zachować swój ogród. Chciał, żeby w centrum tego zamieszania, tych okropieństw wojny, które się tam odbywały, były choć żywe kwiaty. I Bono, zainspirowany tą historią, napisał właśnie Summer of Love i przypomniałem wam ten numer w Chili Z. Nie bez powodu, bo U2 wracają z nowym albumem. Mimo że w tym roku dostaliśmy już dwie epki od U2, to okazało się, że to jest dopiero początek. Będzie cały album, mamy oficjalne potwierdzenie. Nowe wydawnictwo będzie pierwszym pełnoprawnym albumem zespołu od 2017 roku, jak powiedziałem. I Bono jeszcze powiedział, że chce połączyć klasyczną, rockową energię z nowoczesnym brzmieniem. Na razie nie znamy ani tytułu, ani tracklisty. Jedyną oficjalną zapowiedzią pozostaje fragment teledysku do Street of Dreams, nakręcony na ulicach Meksyku, w którym to widać członków zespołu grających na dachu autobusu. No to czekamy, panie Bono i koledzy, jak najbardziej. I niech to będzie takie jak Summer of Love i będzie super. 23 minuty po 17. Zmienimy klimat za moment. Sophie Tucker, K-Lu. Co powiecie na Woof? Tak wam gramy w czwartkowym Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out. Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

Ciekawe, ile za taką taksówkę do Włoch? Szczęśliwie nie liczą czasu i pieniędzy, nie? Piotr Zioła, wszystko co mam, w Chili Z, 23 minuty przed 18. Filmowa kariera FKA Twigs nie zwalnia tempa. Tym razem wcieli się ona w legendarną Josephine Baker w nowym filmie biograficznym. Film, który opowie nie tylko o spektakularnej karierze Baker, ale również o jej działalności politycznej albo pracy dla francuskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej i do tego zaangażowaniu w walkę o prawa obywatelskie. To dla FKA Twigs będzie pierwszą główną rolą w dużej hollywoodzkiej produkcji. Wcześniej pojawiała się, jednak rola Baker może okazać się największym aktorskim wyzwaniem w jej dotychczasowej karierze. Sama FKA Twigs podkreśliła, że historia Josephine Baker od lat pozostaje dla niej źródłem inspiracji. Jak zaznaczyła w specjalnym oświadczeniu cytowanym przez Variety, chce pokazać na ekranie nie tylko talent i charyzmę Josephine Baker, ale również jej walkę, straty i działalność społeczną. Wybór FKA Twigs do tej roli wydaje się być naturalny, bo ona od lat buduje wizerunek właśnie performerki, która łączy muzykę, taniec, modę, sztukę wizualną. Podobnie jak Baker, która przecież w swoich czasach na swój sposób przełamywała granice pomiędzy właśnie popkulturą a awangardą. I obie panie znane są właśnie z odważnego podejścia do tego scenicznego wizerunku. Powiedziała, że to dla niej zaszczyt, niezwykła spuścizna Josephine Baker inspiruje ją i wielu ludzi na całym świecie. Josephine Baker była nowoczesna, nieustraszona i pełna sprzeczności, a ja chcę pokazać nie tylko legendę, ale i kobietę zmagającą się z własnymi ranami, nieustannie walczącą o godność oraz sprawiedliwość. Na ten moment nie znamy tytułu, nie znamy daty premiery, ale myślę, że jest na co czekać. Sundown, Leisure, teraz w Chili Z, 21 minut i miniemy się z 18 w czwartkowe popołudnie.

Najpiękniejsze piosenki to te smutne, a Fine Frazee stworzyło taką właśnie. Almost Lover, prawie kochanek, no, może być prawie. Alison Sudol, znana na świecie jako Fine Frazee, która wydała tylko 3 płyty i inspirowała się takimi artystami jak Aretha Franklin czy Diana Ross. I pierwsza płyta, 300 tysięcy sztuk, wielki sukces w Polsce, a ta piosenka porusza bardzo, no ale jeżeli ktoś inspiruje się takimi artystami jak Aretha Franklin, no to później powstają takie właśnie piosenki. 17 minut i będzie 19, słuchacie Chilli Z w czwartkowy, wczesny wieczór. A za tydzień, w piątek, dokładnie 22 maja, w warszawskim klubie Niebo odbędzie się coś wyjątkowego, naprawdę. Ja tylko powiem, że to jest kobieta, która płonie z miłości, która ma cholerne pragnienie i która teraz wydaje zupełnie nowy album z resztek. Paula Roma, którą doskonale znacie, właśnie 22 maja o 20 wystąpi w warszawskim klubie Niebo i to będzie dzień premiery jej właśnie trzeciego albumu i oczywiście mamy bilety na to wydarzenie specjalnie dla was. Zapraszam w tej sprawie teraz, gdyby ktoś miał ochotę się wybrać, konkurs@chillizet.pl. konkurs@chillizet.pl. Dzisiaj zapytam was o ulubiony numer Pauli Romy. Jaki to numer? I proszę krótko uzasadnić. Nagrodzę was podwójnymi zaproszeniami na ten premierowy koncert. konkurs@chillizet.pl. I w oczekiwaniu na wasze głosy zagram Cześć, tu miłość. No cześć, no hejka. Paula Roma.

Piruet, czyli Z. 11 minut dzieli nas do 19 w czwartkowy wczesny wieczór. Czwartek to oczywiście dzień Maćka Ulewicza, on o 20 z wami. A ode mnie na koniec coś sprzed lat. Nie będę wyliczał, nie będę okrutny, ale kilku już, powiedzmy. Michael Jackson, który napisał tę piosenkę w hotelu w Austrii po obejrzeniu pewnego reportażu, dokumentu w telewizji, w którym było pokazane to, co my, ludzie, robimy Ziemi, jak niekorzystny wpływ mamy na Ziemię, jak nie dbamy o nią. A że Michael Jackson był osobą wysoko wrażliwą, to natychmiast miało to przełożenie oczywiście na jego twórczość. I tak oto powstała piękna, piękna piosenka, przyjmująca bardzo Earth Song. Zresztą nie pierwsza piosenka o Ziemi i o relacji Ziemia-Człowiek, bo Michael już 4 lata wcześniej śpiewał swoje słynne Heal the Earth. A History to jest ta płyta, którą Michael Jackson promował osobiście w Polsce, więc myślę, że my Polacy mamy do niej szczególny sentyment. Król popu zaśpiewa teraz w Chili Z. I tym numerem chciałbym się z wami pożegnać na dzisiaj. Słyszymy się w Chili Z jutro, w piątek od 16. Miejcie dobry wieczór. Jakub Lechowicz, dziękuję. Do usłyszenia.

0: reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek, amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka, hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki, włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką, no i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bonzelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak? To Allegro.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Na sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl. Skitim!
3: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Szukasz stylowy mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Po reklamie.

0: szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
0: Po reklamie.

0: w Chili Z.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Macie Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie radia Chili Z. Jestem przekonany, że dwie godziny, które spędzicie z Radiem Chili Z i z moją skromną osobą, no, zapewnią wam właśnie te dwie godziny obcowania z muzyką na wysokim poziomie, z muzyką interesującą, z muzyką różnogatunkową i po prostu muzyką przyjemną. No i cóż, zaczęliśmy, moi drodzy, moje drogie, od takiego zespołu z Sewilli, Vera Fauna. Wiecie, że ja mam taką drobną predylekcję do muzyki hiszpańskojęzycznej, do muzyki hiszpańskiej, do muzyki latynoskiej i mimo to, że w tej muzyce teraz, tutaj, w zespole Vera Fauna, może nie ma jakichś takich bardzo poważnych i bezpośrednich odniesień do klimatów, na przykład flamenco, to gdzieś tam z daleka słychać, że chłopaki są z Andaluzji. Ja nie wiem dlaczego, ale ten utwór Sale el Sol por la mañana bardzo mnie zauroczył i tak sobie myślę, że możemy go posłuchać często. Mam nadzieję, że wy dostrzeżecie również ten potencjał. Kiki Suarez, ta nazywa się wokalista, ma bardzo specyficzny, charakterystyczny głos i ta piosenka jest przepiękną historią oczywiście o relacjach i ta również zawadiackość taka i taka nowa psychodelia, bo tak to się nazywa, nuevo psicodelico, tak nazywają swoją twórczość panowie zespołu Vera Fauna, no ma dla mnie swój duży urok. A co jeszcze za chwilę w Królewiczu. De Giorgi, zremiksowany De Giorgi, kontynuacja zaznajamiania się z płytą Jasona Milesa poświęconą Milesowi Davisowi. Kolejne piosenki z najnowszego albumu formacji Cukos Co 3. Kolejne piosenki z najnowszej świetnej brazylijskiej płyty Lucasa Santany. W kąciku archiwum Acid Jazzu sięgniemy po taki zespół stosunkowo mało znany w Polsce, a będący swego czasu bardzo, bardzo popularnym na Wyspach Brytyjskich, formacja Mother Earth. Wrócimy do najnowszej, znakomitej płyty Tivayo. Posłuchamy trzech cudownych kobiet z ich nowych płyt, czyli Gabriel Cavazza, Tori Amos i Eline Duni, którą polscy słuchacze i widzowie mogli zobaczyć ostatnio na festiwalu ECM i zakończymy cudownym kwartetem Sokratisa Sinopoulosa, który również dał fenomenalny koncert na tymże festiwalu. Tak wygląda rozkład jazdy dzisiejszego Królewicza. No i teraz przed nami zremiksowany De Giorgi. To jest taka płyta z roku 2023, która zawiera największe, do tej pory oczywiście, czyli do roku 2023, zremiksowane piosenki, bardzo proszę, Favelas, Un jour comme un autre oraz Final Round. De Giorgi w Królewiczu.

Bye.

0: Chili Z.
1: On recommence.
2: On est bien peu de choses.

0: je vous aime. C'est là la puissance du mot, cette disponibilité à aimer tout le monde et chacun en même temps. On recommence tout.
1: Królewicz w Chili Z.
2: W audycji Królewicz słuchaliśmy beatmakera, kompozytora i producenta z Francji, który nazywa się Desi Yoji i który ostatnio jakoś tak nas bardzo zaintrygował i jego utwory z różnych płyt, a rzeczywiście dyskografię Desi Yoji ma raczej obszerną, pojawiają się, można powiedzieć, bardzo systematycznie w kolejnych audycjach. Przed chwilą słuchaliśmy utworów zremiksowanych, utworów z takiej płyty, która została wydana w roku 2023, która nazywa się, delikatnie można powiedzieć, lekko narcystycznie, Remixed Treasures, czyli zremiksowane skarby. No ale rzeczywiście piosenka Favelas jest znakomita, bardzo polecam. Ona znajduje się w oryginale na płycie Afterglow. No i tutaj były też kolejne piosenki In Jules Comme Un Autre, Boże, poradziłem sobie z tym francuskim tytułem, oraz Final Round, tak. Jeszcze będą kolejne płyty oczywiście Desi Yoji, bo ta dekada 2007-2009, tam też są skarby, rzeczywiście. Cieszę się bardzo, że dla naszego takiego mikro muzycznego świata, mikrospołeczności Królewicza udało mi się odnaleźć takiego artystę. Nie ukrywam, że wcześniej przez całe życie nigdy o nim nie słyszałem, a podoba mi się, absolutnie podoba mi się to, co robi i absolutnie warty jest naszej uwagi. No dobrze, a cóż teraz? Teraz ta premierowa płyta, kolejna płyta Jasona Milesa. Jason Miles przez 5 lat grał w zespole Milesa Davisa. Jason Miles od 40 lat jest w show biznesie muzycznym. Jason Miles grał jakby w tym ostatnim okresie w zespole Milesa Davisa, to są płyty Amandla, to są płyty Tutu, ten taki bardziej taki funkowo, soulowo, hip-hopowy, finałowy okres twórczości. No i właśnie 1 maja ukazała się płyta, która jest takim hołdem przyjaciela i muzyka, który współpracował z mistrzem, właśnie hołd dla Milesa Davisa. Ten hołd przejawia się we wszystkim. Od tytułu po nazwisko samego twórcy, jak również w aranżacji i charakterystyce utworów, które znajdują się na płycie, która się nazywa 100 Miles for Miles Davis. No i właśnie ta taka zbitka tutaj tego wszystkiego, Jason Miles, to jest ten człowiek odpowiedzialny za to wszystko, ten muzyk. No i właśnie taki tytuł. Posłuchajmy dwóch świetnych, tak jak wszystkie zresztą, kompozycji na tej płycie. The Girl with the Purple Hair oraz Miles to Miles. 100 Miles for Miles Davis. Jason Miles. Miles to Miles.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie. Nastaw się na Chill Out. Chill Z.
5: Chill Z.
4: Królewicz w Chill Z.

0: w Chili Z.
1: W audycji Królewicz zabrzmiały przed chwilą kompozycje poświęcone i dedykowane wielkiemu mistrzowi jazzu, Milesowi Davisowi, zagrane, wymyślone i zaaranżowane przez jego współpracownika, Jasona Milesa, które to kompozycje The Girl with the Purple Hair oraz Miles to Miles znalazły się na świeżo wydanej, znakomitej płycie, którą wam wszystkim bardzo polecam. 100 Miles for Miles Davis. Dużo tych mil, rzeczywiście dużo tych Milesów, teraz będzie troszeczkę inaczej. Wrócimy do naszego ulubionego zespołu Cukom 103 i ich najnowszej płyty zatytułowanej Maish Allen, ale zanim to nastąpi, ja tylko chciałem przy okazji powiedzieć jedno, że mam nadzieję, że to słyszycie. Mój głos już jest troszeczkę lepszy. Ja w zeszłej audycji rzeczywiście byłem taki dosyć podziębiony i zatkany i mogłem mówić bardzo tak inaczej niż zwykle. Teraz już jest trochę lepiej. No, te majowe sytuacje są takie, że od czasu do czasu człowiek niechcący złapie jakąś infekcję i ona trwa i trwa, ale już jest o dużo lepiej i mam nadzieję, że słyszycie tę różnicę. No więc dobrze, Cuko 103. Tutaj chciałbym podziękować bardzo słuchaczowi, który wyjaśnił mi, jak powinienem wymawiać to po holendersku. No ale to tak, można, bo i po holendersku można, i po portugalsku, czyli brazylijsku można, i po polsku. I ja tak pomyślałem sobie, że nam nie będę się popisywał tym holenderskim akcentem, więc pozostanę jednak przy tej polskiej wersji Cuko 103. No właśnie, moi drodzy, moje drogie, zespół, który istnieje od ponad 20 lat i od ponad 20 lat dostarcza nam tą cudowną mieszaninę popu, współczesnej muzyki elektronicznej i klubowej, zmieszanej właśnie z klimatami brazylijskimi. I za każdym razem jest to bardzo dobra płyta. Ta płyta zawiera w sobie o dużo więcej jazzu niż wszystkie poprzednie albumy i ja uważam, że to jest świetny kierunek. Co wy o tym sądzicie? Ale teraz, zanim mi odpowiecie, oczywiście maciej.ulewicz@chiliz.pl, bardzo proszę, posłuchajmy trzech utworów. Te Illuminai, Lamento i Quem Sabe. No to są właśnie te trzy nowe numery. Ja ich jeszcze nie prezentowałem z płyty, która zatytułowana jest Maish Allen i wyszła bardzo, bardzo niedawno.

0: Não tem que apagar.
1: Królewicz w Chili Z.
2: Tak sobie słucham właśnie w Królewiczu zespołu Cuco 103. Zespołu, który ewidentnie przecież i cudownie eksploruje brazylijską muzykę w swojej twórczości. No, tym bardziej, że jego główną wokalistką jest przecież przeurocza Brazylijka. Tak patrzę na moją playlistę, na której kolejny brazylijski artysta Lucas Santana, którego najnowszej ostatniej płyty Brasiliano słuchamy przez ostatnie audycje z dużym sukcesem i z waszą uwagą i sympatią, bo kilkukrotnie właśnie a propos tej płyty dostałem informację, ach, jakaż to cudowna muzyka, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Zresztą wiecie, że mnie cieszą każde wasze uwagi, każde wasze komentarze, czy one są pozostawiane pod postem o tej audycji na naszej stronie facebookowej, czy one są skierowane bezpośrednio do mnie, czyli na adres maciej.ulewicz@chiliz.pl, czy zostawiacie je także na innej mojej stronie facebookowej, tej oficjalnej. No, jest mi po prostu bardzo, bardzo miło, bo też widzę, co wam się podoba, widzę, co na was działa i czego potencjalnie, ewentualnie chcielibyście słuchać i co mogę przygotować kolejnego i czym was zaciekawić. No i tak sobie teraz pomyślałem, patrząc, że tutaj dwóch artystów, którzy pochodzą z Brazylii, no i przecież jeszcze pamiętam w zeszłym roku pojawiało się wielu innych artystów i artystek z Brazylii, no chociażby ten świetny młody perkusista i producent jazzowy Babo Moreno. Tak sobie właśnie myślę, Maj sprzyja ku takim pomysłom, więc a może byśmy po raz kolejny, tak jak w zeszłym roku, zrobili muzykę, całą audycję, znaczy dedykowaną stricte muzyce brazylijskiej i na przykład jeszcze jakimś innym krajom. Jak sądzicie, jakbyście chcieli, bo ja jestem jakby absolutnie skłonny, tym bardziej, że rzeczywiście moja dyskografia muzyki brazylijskiej zwiększa się no znacznie. Dobrze, to takie moje przemyślenia i prośba do was o informacje, a teraz Lucas Santana z płyty Brasiliano, Batre de El, to francuski tytuł, Quando mi lengua i Que seja um reggae. To naprawdę znakomita płyta, cieszę się, że po raz kolejny możemy posłuchać Lucasa Santany w Królewiczu.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
0: Po reklamie.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Słuchaliśmy Lucasa Santany w Królewiczu. Przypominam, że Lucas Santana to brazylijski kompozytor, wokalista i producent przez 2T Santana. No i teraz w audycji Królewicz czas na archiwum Acid Jazzu. To jest lubiany przez Was kącik. Mnie też bardzo cieszy, że właśnie w tej sekcji audycji sięgamy po czasami trochę mniej lub bardziej zapomniane zespoły reprezentujące ten fantastyczny gatunek, głównie oczywiście z Wielkiej Brytanii i głównie które były skupione w labelu, który nazywa się Nomen Omen Acid Jazz Records. Takie zespoły jak Brand New Heavies, jak Galliano, jak James Taylor Quartet. Przypominamy te utwory, przypominamy te zespoły, przypominamy tych artystów. No i bardzo często okazuje się, że brzmi to po prostu fantastycznie. Ostatnio przypomnieliśmy taki troszeczkę bardziej zapomniany zespół Night Trains, który również wydawał w tym labelu i z waszych reakcji doświadczyłem, że bardzo wam się to podobało. No i teraz chciałbym kontynuować właśnie ten wątek takich bardziej zapomnianych zespołów. Kolejną formacją, która w latach 90. z sukcesem wydawała płyty w labelu Acid Jazz i reprezentowała ten gatunek, była formacja Mother Earth. Zespół wydał 3 albumy studyjne, 2 albumy koncertowe. Zespół działał między 1991 rokiem a 96. No, rozpadł się, tak jak bardzo wiele różnych zespołów, aczkolwiek, no jak okazuje się, zespół Incognito i Galliano czy Brand New Heavies działają nadal, oczywiście z różnym sukcesem i z wieloma przerwami, ale działają. No, zespół Mother Earth zakończył działalność. Takim interesującym, wydaje mi się, faktem z ich historii jest to, że debiutowali w roku 1991 na jednej scenie z również debiutującym wtedy zespołem, który nazywał się Jamiroquai. No właśnie, Jamiroquai w tym roku, mam nadzieję, wyda swój nowy album, który jest już nagrany i na który czekamy. JK koncertował w zeszłym roku i w tym roku po całej Polsce. Po całej Europie. Wiem, że w lipcu na przykład będzie grał we Włoszech. No więc, liczymy na tę płytę bardzo. No, nowej płyty zespołu Mother Earth nie usłyszymy, ale za to usłyszymy ich najgłośniejszy drugi album właśnie w Królewiczu teraz. Bardzo proszę, formacja Mother Earth i 3 utwory: Jesse, Apple Green i Time of the Future. To formacja Mother Earth.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Moje drogie, moi drodzy, jestem wam winien pewną drobną korektę mojej poprzedniej wypowiedzi. Pomyliłem albumy koncertowe z albumami retrospektywnymi, kompilacyjnymi. No właśnie, słuchany w archiwum Acid Jazzu zespół brytyjski Mother Earth wydał rzeczywiście 3 albumy studyjne, ale 1 album koncertowy, a ja powiedziałem 2. Za to 2 albumy właśnie takie kompilacyjne, retrospektywne. I jeszcze jedna kolejna informacja. W latach 60., w drugiej dekadzie lat 60. istniał amerykański rockowo-bluesowy zespół Mother Earth, ale proszę nie mylić tego zespołu z tym acid jazzowym zespołem brytyjskim z lat 90. A i jeszcze jedna informacja, bo nie podałem piosenki Jesse Applegreen i Time of the Future, których słuchaliśmy przed chwilą, pochodziły z drugiego studyjnego albumu tejże formacji zatytułowanej The People Tree. No dobrze, to dziennikarskim obowiązkom stało się zadość i teraz chciałbym przejść do muzyki, która według mnie bardzo korzysta także z elementów acid jazzu, aczkolwiek jest bardzo taka ukorzeniona w bluesie i soulu oraz w R&B. Oczywiście chodzi tutaj o najnowszą płytę naszego ulubieńca T-Bio, naszego takiego starego młodzieńca muzycznego, tak jak wielokrotnie już wspomniałem, tak nazywany jest T-Bio przez krytyków muzycznych. Jego trzecia płyta jest co prawda weselsza niż poprzednie dwie. Jego trzecia płyta jest wyprodukowana przez Adriana Quesadę i brzmi fantastycznie. I ja powiedziałem już tyle na temat tej płyty, że pozostaje mi tylko zapowiedzieć te utwory, które w tej chwili pojawią się w audycji Królewicz. Z taką drobną uwagą, że te 3 piosenki, które za chwilę usłyszycie, należą do moich ulubionych na tym albumie. Ten album nazywa się Outsider. Artystą odpowiedzialnym za muzykę i słowa i wokal jest oczywiście T-Bio. Płyta wyprodukowana przez Adriana Quesadę i 3 utwory. I've Got to Travel Alone, Up for Soul i Mama Gave Me the Will. To moje ulubione.

Podcast. W audycji Królewicz, w której powoli, ale nieuchronnie zbliżamy się do końca, czas na taką żeńską, ewidentnie żeńską końcówkę. Będą trzy niezwykłe głosy, trzy fascynujące osobowości i trzy zupełnie różne gatunki muzyczne. Będzie bardzo soulowo i jazzowo, będzie popowo, alternatywnie i będzie transcendentnie jazzowo i przestrzennie. Ciekawy jestem, czy po takich wskazówkach prowadzącego jesteście w stanie odgadnąć, jakie artystki, jakie wokalistki teraz pojawią się w Królewiczu. No ale nie będę was dłużej trzymał w niepewności, tym bardziej, że rzeczywiście ta muzyka właśnie w tej części audycji, no jestem absolutnie przekonany, zabrzmi cudownie, co zresztą miało już wielokrotnie miejsce, w związku z tym idę pewnymi wyznaczonymi przez siebie śladami. No, mam nadzieję, że z sukcesem. Bossinowa, tak nazywa się utwór, który za moment na antenie radia, czyli Z, wykona Gabriel Cavazza. Słuchamy tej amerykańskiej wokalistki od jakiegoś czasu. Jej nowa płyta również ukazała się 1 maja. Jej nowa płyta ma tytuł Diavola i jest po prostu płytą zjawiskową. Drugą artystką, która pojawi się teraz w Królewiczu, to Tori Amos, której nowa płyta In Times of Dragon niedawno miała swoją premierę i w audycji teraz zabrzmi utwór Stronger Together. I trzecią wokalistką, trzecią artystką, która roztoczy walory swojego głosu, jest Elina Duni. To jest albańska wokalistka, która no, śpiewa przepięknie, która rezyduje aktualnie w Londynie i wraz z Robem Luftem, wybitnym gitarzystą, aktualnie nagrywa płyty dla kultowej wytwórni Manfreda Eichera ECM. Z najnowszej płyty Reaching for the Moon chciałbym teraz wam zaprezentować kompozycje Zambaku i Prizrenit. Jednocześnie informując, że, ale to na pewno wiecie, Elina Duni wraz z Robem Luftem niedawno wystąpili na zakończonym w zeszłym tygodniu świetnym festiwalu, znakomitej edycji ECM Festival w Warszawie. Elina Duni i Rob Luft, Zambaku i Prizrenit, a wcześniej Tori Amos, Stronger Together i Gabriel Cavazza, Bossi Nova.

0: Królewicz w Chili Z.
1: W audycji Królewicz przed chwilą trzy fantastyczne głosy żeńskie roztaczały niezwykłe muzyczne przestrzenie. Gabriel Cavazza, Tori Amos i Elina Duni ze swoich najnowszych znakomitych płyt. No i cóż, nadszedł teraz moment, że będę się powoli z wami żegnał i zgodnie z moimi obietnicami i deklaracjami w poprzednich audycjach zawsze kończymy Królewicza jakimś pięknym jazzowym kawałkiem i od ostatniej audycji gramy najnowszą płytę greckiego kompozytora i lyrysty Sokratisa Sinopoulosa. Sokratis Sinopoulos wraz ze swoim zespołem, z kwartetem, był gościem niedawnego festiwalu ECM w Warszawie. No i zagrał podobno fascynujący, przepiękny koncert, a ja bardzo się cieszę, że mam jego najnowszą płytę, która nazywa się Metamodal i mogę właśnie teraz na koniec naszego dzisiejszego programu roztaczać przed wami te niezwykłe, ale naprawdę niezwykłe bałkańsko-śródziemnomorsko-jazzowe klimaty połączone także z pewnym chłodem północnej Europy. Brzmi to fantastycznie, ta płyta jest zjawiskowa, w związku z tym proszę się teraz absolutnie zrelaksować, nawet zamknąć oczy i wsłuchać, wejść w ten świat muzyczny, jaki proponuje nam Sokratis Sinopoulos. Moje drogie, moi drodzy, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Życzę oczywiście bezpiecznego, spokojnego, ciepłego weekendu. No, w ten weekend premiera w Teatrze Powszechnym w Warszawie Hamleta. Nie ukrywam, że bardzo ciekawy jestem tego spektaklu, jak tylko będę coś wiedział, jak tylko go zobaczę, to oczywiście natychmiast wam o tym na antenie doniosę. No cóż, teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko pożegnać się wcześniej zapowiadanym przeze mnie utworem Liquid z płyty Metamodal, wydanej oczywiście dla wytwórni Manfreda Eichera ECM w wykonaniu Sokratis Sinopoulos Quartet. Maciek Kulewicz życzy wam serdeczne dobranoc, do usłyszenia w najbliższy poniedziałek.
0: Królewicz w Chili Z.

0: których wszystko się zaczęło. W każdą sobotę i niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chilli Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.